0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie, Julie.

wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na

Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: Meloradia Opole.
1: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
2: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
3: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
4: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu pomówię o opolskim akwaparku, którego budowa jest coraz bliżej rozpoczęcia. Porozmawiam też o kampanii dotyczącej zdrowego żywienia prowadzonej w opolskich szkołach.
5: Tym żyje Opole!
4: Na początek wieści z opolskiego ratusza. Urzędnicy otworzyli oferty przetargowe związane z budową nowego akwaparku. Chęć podjęcia się inwestycji zgłosiły trzy firmy. O szczegółach Adam Leszczyński z Urzędu Miasta.
6: Ja bym zaczął od tego, dlaczego ten przetarg tyle trwa, ponieważ na etapie postępowania przetargowego było mnóstwo pytań potencjalnych wykonawców, na które trzeba było odpowiedzieć, odnieść się do nich, i to w przypadku tak dużych inwestycji zawsze ten etap nieco wydłuża. Tak też było w tym przypadku. Generalnie wpłynęły trzy oferty, najtańsza z nich opiewa na 219 milionów złotych netto, najwyższa na 246 milionów złotych netto. Teraz te oferty będą przez nas analizowane pod wieloma względami. Dopiero kiedy ta analiza się zakończy, wówczas będą podejmowane decyzje, co dalej. Trudno powiedzieć, ile to potrwa, w zależności od inwestycji. Trwa to kilka dni, czasami kilka tygodni. Natomiast no, mówimy o dużej inwestycji, bardzo istotnej też z punktu widzenia tego, że mieszkańcy na nie po prostu czekają. Ale zależy nam też na czasie, aby to wszystko było wykonane jak najszybciej. Także jak tylko te analizy się zakończą, wówczas przekażę Państwu informację, co dalej. W przypadku tak dużych inwestycji chodzi przede wszystkim o kwestie techniczne. Ja przypomnę, że na Opolszczyźnie nie ma podobnego obiektu, ale też firm, które budują tego typu obiekty, jest niewiele. My mamy na koncie w mieście kilka dużych, wartych podobną kwotę inwestycji, ale generalnie one wszystkie dotyczyły jakby jednej branży. Najczęściej była to branża drogowa, więc każdy mniej więcej wie, z czym to się je. W przypadku obiektu takiego, jakim jest akwapark, tutaj wchodzi wiele zmiennych. Kwestie prądu, wody, źródeł odnawialnych i mnóstwa czynników, które należy dogłębnie przeanalizować i na które pytania należy znaleźć odpowiedź, prawda? Więc tutaj te pytania dotyczyły głównie tych technikaliów. Jak powiedziałem, zależy na tym, żeby to było jak najszybciej, i w momencie, w którym byśmy podpisali umowę, wówczas 30 miesięcy będzie trwała ta inwestycja. Dlaczego 30 miesięcy? Ponieważ mówimy o obiekcie, który będzie bardzo duży. Sama jego kubatura jest olbrzymia, tego cały teren wokół, plus zjeżdżalnie, saunaria, baseny, niecki, płytsze, głębsze, sztuczne fale. To wszystko sprawia, że wykonanie tego będzie wiązało się z dużym wyzwaniem technologicznym, ale też logistycznym. Nie da się tego typu obiektów zrobić w trymiga. Do tego oczywiście będą dochodziły też kwestie odbiorów, bo tak jak powiedziałem, tutaj miesza się z tobą wiele branży, które muszą być przede wszystkim dobrze zbadane, no bo mamy do czynienia z prądem, wodą, bezpieczeństwem dzieci, osób starszych, które będą z tego korzystały. No tutaj musi być to wszystko wykonane perfekcyjnie, muszą być wszystkie odbiory techniczne i też takie związane z bezpieczeństwem dokonane. Także te 30 miesięcy to jest ten czas, który dajemy wykonawcy na wykonanie tych prac, od momentu oczywiście podpisania umowy. Teren już jest od kilkunastu tygodni wyłączony z jakiegokolwiek użytkowania. Jest już oznaczony jako teren praktycznie budowy, więc to, co tam widzimy, no wkrótce mamy nadzieję zamieni się w piękny akwapark, który będzie przyciągał wzrok i stanie się takim symbolem ulicy Oleskiej 51, jak przez dekadę stadion Odropole. Tam są generalnie budynki klubowe, mamy tą trybunę, która się znajduje w stronę ulicy Kusocińskiego. Tam pewne modyfikacje będą względem tego obiektu, natomiast on generalnie będzie bardzo, bardzo, bardzo mocno zmodyfikowany. Pozostanie z niego naprawdę niewielka część.
4: Mówił Adam Leszczyński z Urzędu Miasta. Akwapark w Opolu będzie pierwszym takim obiektem w naszym województwie. Jednocześnie będzie mogło z niego korzystać do 2000 osób. Teraz pomówmy o zdrowym odżywianiu.
5: Zdrowe Opole.
4: Od początku roku szkolnego ze sklepików szkolnych zniknęły niezdrowe przekąski, a szkolne stołówki serwują zróżnicowane potrawy. W związku z tym w opolskich szkołach rozpoczęła się kampania Zdrowiej Wiedzieć – Zdrowie w szkolnej ławce. Dzięki niej uczniowie poznają zasady zdrowego żywienia. Okazuje się, że młodzież ma już sporą wiedzę na ten temat, co udowodniły uczennice publicznej szkoły podstawowej nr 20 w Opolu.
7: Zofia Warmuzek.
8: Anna Kudyba, dzień dobry. W sumie jest tak, że u mnie to jest tak różnie, że zdbam się jakby nie rozpisuję, nie robię jakiejś wielkiej rozpiski na temat, co dzisiaj jem, ale po prostu mniej więcej wiem, co dana rzecz, jak na przykład, czy jest węglowodanem, czy ma białko w sobie i po prostu przez to mogę wywnioskować, czy jest to w sumie zdrowe, czy nie. To jedzenie daje nam energię i daje nam właśnie energię do tego, żeby się uczyć i żeby siedzieć tutaj właśnie dłuższe godziny do na przykład 16.
7: No jeszcze ciężko czasami, bo mamy dosyć długo lekcje, ale właśnie jak ma się wartościowe posiłki w śniadaniówce, no i też na obiedzie, to naprawdę jest okej i da się nawet na tych ostatnich lekcjach jeszcze trochę skupić. Czasami, no rzeczywiście jest bardzo duża ochota na te napoje słodkie, jednak ja w moim domu staram się robić jakieś zamienniki, czyli na przykład używać nie cukru, tylko na przykład jakiegoś syropu daktylowego, takich zamienników, które smakują słodko i rzeczywiście mają taki trochę przedsmak tego słodkiego napoju, jednakże są zdrowsze i tak właściwie sobie czasami z tym radzę, jednak no niestety czasami gdzieś te napoje słodkie się pojawiają, jakieś słodycze.
9: Ale cytryna orzeźwia bardziej, tak?
7: Mhm, jasne.
8: W sumie to jeżeli byśmy sobie nie pozwolili, to w ograniczeniu chodzi o to, żeby totalnie nie ograniczać tego, bo jeszcze na przykład w wieku naszym to po prostu, jeżeli ktoś lubi słodycze i po prostu lubi je jeść, to jeśli chce je ograniczyć, to nie może ich do zera ograniczyć, ponieważ będzie ogromna ochota, żeby wrócić, bo to jest ciężka praca, żeby nagle przestać jeść słodycze.
7: No, więc ja myślę, że tutaj trzeba bardzo stopniowo działać tak, żeby po prostu nie ograniczać tego naraz, ponieważ i tak to wróci w jakimś stopniu, tylko na początku zaczynać powoli i tak stopniowo dochodzić do tego momentu, kiedy rzeczywiście już przestaniemy je.
9: Czyli można powiedzieć, że słodycze, cukier uzależnia, tak?
8: Tak, tak, zdecydowanie.
7: Na pewno.
8: No właśnie.
7: Uzależnia.
8: Tak, tak. Niekiedy jest tak, że no wiadomo, nie każdy ma jakieś inaczej, inne zasady, że je więcej, czy słodyczy, czy na przykład, czy mniej, ale w sumie w mojej klasie jest tak, że dużo osób właśnie stara się tą dietę jakoś tak, jakoś dobrą mieć dietę i po prostu zrównoważyć ją, żeby była zdrowa.
7: No, u mnie tak samo raczej w klasie. Też zależy, bo często takie właśnie zasady wynosi się z domu, jak rodzice na to też patrzą i te jakieś są jakby nawyki w domu, jednakże raczej właśnie jest to i tak zdrowe jedzenie. Oczywiście czasami jakiś słodycz znajdzie się w śniadaniówce, jednak widzę, że raczej jedzą zdrowo, raczej tak świadomie.
9: Czyli poświęcacie przed wyjściem z domu czas, żeby przygotować sobie drugie śniadanie do szkoły, zamiast kupować coś po drodze?
7: Tak, dla mnie na przykład to jest przyjemność, bo bardzo lubię różne piec rzeczy gotować i właśnie takie przygotowanie sobie daje mi taką trochę motywację, żeby właśnie jeść zdrowo i iść do tej szkoły, żeby sobie zjeść coś dobrego, no i też jest to jakby przyjemność dla mnie samo zrobienia tego.
8: Tak, to prawda. Ja też sobie próbuję jakoś tak urozmaicać te śniadania, że wiadomo, mam kanapkę i w mojej śniadaniówce jest kanapka i w ogóle, ale też znajduje się jakieś rzeczy, które lubię, ale są zdrowe. Na przykład jakiś jogurt czy coś i po prostu lubię to, ale to nie jest za karę, że to jem, tylko po prostu to lubię. Jest to szynka, jak na przykład jest dobra sałata, bo niekiedy nie ma takiego sezonu na sałatę, no to ja często jem na przykład sałatą i szynką. Niekiedy znajdzie się też w sumie jakieś warzywa, ogórek czy coś.
7: Ja tak samo, jednak ja właśnie tak kanapki dosyć często biorę, jednak czasami właśnie jakieś takie jogurty, czasami właśnie dużo też biorę owoców, no i właśnie też chodzę na obiady w szkole, więc tego się na nie tak nie musi być już aż tak dużo, ponieważ obiady są bardzo dobre, starczy porcja, więc naprawdę jest się najedzonym. Początek roku, ale myślę, że z kwestią czasu rzeczywiście coś się zmieni, no a zawsze mamy przed surówkę na obiedzie, czyli zawsze jest jakieś warzywo, mięso jest, ale rzeczywiście chyba dwa razy w tygodniu. No i też mamy teraz takie pozycje jak na przykład spaghetti wegetariańskie, czyli po prostu bez mięsa, ale spaghetti bardzo dużo dzieci lubi, więc no jakby jest potrawa.
8: Tak, i też jest w sumie, w naszym jadłospisie jest też dużo do są w ciągu dnia dwa dania do wyboru, więc jeśli komuś by nie pasowało, to to może wybrać to drugie danie. I
7: tak, często na przykład jedno jest z mięsem, a drugie na przykład właśnie to są głównie warzywa.
8: Tak, bo niektórzy mogą na przykład nie przepadać za mięsem, a niektórym może to właśnie nie odpowiadać tu jedzenie na tej stołówce, bo wiadomo, każdy ma jakieś inne wymagania, ale jak ja widzę zmiany, to na razie jeszcze ich nie widzę, dlatego że w sumie nie wybieram wszystkich posiłków, jakie mam na tej stołówce, bo niektóre po prostu mi nie smakują, a nie chcę marnować jedzenia, jeżeli wiem, że nie zjem, tylko po prostu chcę kupić ten obiad, który wiem, że zjem i na razie są w sumie te same potrawy, jakie były rok temu, jakie, które wybrałam.
7: No, ale pewnie są jakieś zmiany, bo teraz muszą być zmiany, więc pewnie są. Dla mnie czasami ja już przedwolę sobie wziąć więcej z domu, niż właśnie wydawać pieniądze w tych sklepikach, no bo jednak jakoś nie wiem, nie czuję potrzeby wydawania na nie pieniędzy, a właśnie no ogólnie się za bardzo nie zmieniło mocno jakoś, ale rzeczywiście niektórych produktów nie ma.
8: Tak, no i jeszcze odnośnie tych słodkich napoi, to jest tak, że w sumie w sklepiku w sumie mamy też automat, w którym były te słodkie napoje i w sumie słodkie przekąski też były, ale teraz się zmieniło, że w naszych automatach już nie ma takich słodkich przekąsek, tylko są takie bardziej zdrowe chyba, tak mi się...
7: Takie bardziej na słono, a i też są takie bardziej zdrowe, na przykład jakieś...
8: Batonik na przykład taki, który jest zdrowszy niż na przykład załóżmy Snickers czy coś.
7: No, takie z mniejszą ilością po prostu cukru.
4: Mówiły Zofia Warmuzek i Anna Kudyba z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 w Opolu. Kampania informacyjna dotycząca zdrowego żywienia jest prowadzona we wszystkich szkołach w mieście. Teraz sprawdźmy, co w ostatnich dniach działo się w Opolu i regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia przedstawi Monika Trykowska-Chwila.
5: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
10: Monika Trykowska-Chwila, zapraszam. To już 10 lat funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, jak informuje Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, internetowe narzędzie służące do anonimowego wskazywania miejsc, w których dochodzi do naruszeń prawa, cieszy się popularnością. Do najczęściej zgłaszanych spraw należą przypadki przekraczania prędkości, wandalizmu czy nieprawidłowego parkowania. W Sławicach mniej będzie za to przypadków nieprawidłowego przechodzenia przez jezdnię. Na ulicy Opolskiej jest już gotowe nowe przejście dla pieszych. Powstało jako zadanie z budżetu obywatelskiego. O przyszłorocznych inwestycjach wciąż możemy decydować. Głosowanie na stronie bo.opole.pl. Coraz bliżej budowa obwodnicy Strzelec Opolskich. Opolski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił przetarg na prace przygotowawcze, w tym opracowanie wariantów przebiegu nowej trasy oraz uzyskanie decyzji środowiskowej. Trasa ma mieć około 9 km w ciągu drogi krajowej numer 94. A teraz inna liczba, 68. Tylu brakuje wciąż wolontariuszy Szlachetnej Paczki w województwie opolskim. Nabór wolontariuszy został przedłużony do 18 października. Poza czynieniem dobra, dlaczego warto się zgłosić, mówi Konrad Kruczkowski ze Stowarzyszenia Wiosna.
11: Ludzie, którzy przez ten wolontariat przechodzą, naprawdę umieją więcej. To jest w ogóle dobry wpis CV, wolontariat w Szlachetnej Paczce. I wiemy też, że wolontariuszy, że działa i robi wrażenie.
10: Wolontariuszy brakuje m.in. w Dobrzeniu Wielkim, Niemodlinie czy Tarnowie Opolskim. Trwa też Różowy Październik, czyli miesiąc profilaktyki raka piersi. W październiku w województwie opolskim bezpłatne badania będą prowadzone w 5 placówkach stacjonarnych, a mammobusy odwiedzą blisko 40 miejscowości. Uważajcie na zmienioną organizację ruchu przy skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej z Partyzancką, a chodzi o wyłączenie prawego pasa Wrocławskiej na całej długości budowanego prawoskrętu i dotychczasowego pasa do jazdy w prawo z ulicy Wrocławskiej w Partyzancką. Wszystko potrwa około miesiąca. Na kilku odcinkach dróg krajowych województwa opolskiego mamy z kolei ruch wahadłowy związany z montażem elementów odblaskowych. Utrudnień trzeba spodziewać się na Krajowej 45 w Komornie, na drodze krajowej nr 94 Dębska-Kuźnia-Kotulin i na drodze nr 88 Brzezina-Sieroniowice. Prace mogą potrwać nawet do połowy listopada. A na początku listopada opolska Stegu Arena stanie się gospodarzem pierwszego grupowego starcia Polaków w drodze do Mistrzostw Europy w piłce ręcznej. Reprezentacja Polski zmierzy się w grupie z Francją, Rumunią i Łotwą. Ten ostatni kraj stanie się rywalem Polaków w Opolu.
12: Jesteśmy zdecydowanie faworytem i tutaj nie będę ukrywał, bardzo mi zależy, żeby to zwycięstwo było pewne, żeby też młodzież dostała możliwość gry podczas tego meczu.
10: Mówił prezes Związku Piłki Ręcznej Sławomir Szmal. Mecz w Opolu 4 listopada. Nielegalna wytwórnia alkoholu zlikwidowana w Opolu. Zatrzymany został 66-latek. Małgorzata Mura.
13: Ponad 170 litrów gotowego trunku, aparaturę i składniki do produkcji alkoholu i 5000 zł w gotówce zabezpieczyli u mieszkańca Opola policjanci wraz z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej. Nad sprawą pracowali od jakiegoś czasu i w końcu namierzyli podejrzanego. 66-latek usłyszał zarzut produkcji alkoholu bez zezwolenia.
10: Grozi mu do 3 lat więzienia. Tymczasem na drogach województwa opolskiego pojawiły się właśnie kolejne ekologiczne radiowozy. 15 hybrydowych samochodów z neonowym oznakowaniem trafiło do komend powiatowych i komendy miejskiej w Opolu. Kosztowały ponad 2 300 000 zł. Sporo dorzucił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, a także samorząd wojewódzki i samorządy lokalne. Na koniec standardy dostępności w samorządzie. W takim szkoleniu uczestniczą w ostatnich dniach pracownicy Urzędu Miasta Opola. Pisze Czas na Opole. Chodzi o to, by uwrażliwić urzędników na perspektywę osób ze szczególnymi potrzebami.
5: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
0: jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
14: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
15: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
16: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
4: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu pomówię o kampanii Łyk Wody, Łyk Supermocy, uruchomionej właśnie w opolskich szkołach. Porozmawiam też o planowanym remoncie opolskich przychodni lekarskich.
5: Edukacja w Opolu.
4: Na początek zajrzyjmy do opolskich szkół. Tam uczniowie będą edukowani w kwestii zdrowego żywienia. Centrum Zdrowia w Opolu uruchamia kampanię informacyjną pod hasłem Łyk Wody, Łyk Supermocy. Uczniowie dowiedzą się, dlaczego dobrze zrezygnować ze słodzonych napojów na rzecz czystej wody. Będą też pogadanki na temat nawyków żywieniowych i zdrowotnych. Kampania rozpoczęła się w szkole podstawowej numer 20, w której uczniowie wiedzą już, co jest dla nich zdrowe.
17: Zofia Warmuzek, dzień dobry.
18: Dzień dobry, Anna Kudywa. Codziennie mamy wpływ na to, jak się czujemy, ile mamy energii i jak wykonujemy powierzone nam zadania w ciągu dnia. Dużo czynników ma na to wpływ.
19: Na przykład woda, która jest w sumie jednym z naszych budulców naszego ciała, daje nam energię i dużo nawodnienia.
18: Ważne jest też jedzenie. Nasza dieta powinna być zróżnicowana i powinniśmy ograniczać te takie niezdrowe rzeczy. Oczywiście nie trzeba ich od razu odcinać, jednak należy je kontrolować. Ważne jest też, aby właśnie regularnie jeść posiłki, ponieważ one nam dają energię, dzięki nim możemy rosnąć, no i dobrze się rozwijać, no i też mamy dobre samopoczucie.
19: Ważne jest również to, co w sumie mamy na talerzu i co jemy. Musimy zwracać uwagę na to, czy są tam węglowodany, czy białko. I w sumie, jeżeli mamy ochotę na coś słodkiego, to nie zalecam od razu rezygnować z tego, tylko bardziej ograniczyć to do minimalności, ale jeżeli byśmy to ograniczyli, to nasz mózg przesyłałby informację, że bardzo byśmy tego chcieli i po prostu sięgnęlibyśmy po te słodycze, a tak możemy po prostu ich mieć mniej.
18: No i też bardzo ważny jest sport. On tak naprawdę też nam po prostu pomaga i fizycznie, i psychicznie, ponieważ po całym dniu w szkole, kiedy siedzimy i się uczymy i mało się ruszamy, po prostu możemy zrobić coś, co sprawi nam przyjemność i właśnie da tak się trochę ten mózg tak się trochę odczepi od tej nauki, trochę o tym zapomni, ale jednocześnie nasze ciało się rozrusza i będzie takie gotowe na nowe dni, na dalszą pracę.
19: Od razu nie trzeba zaczynać od takich mocno ekstremalnych sportów, czy wykańczających, takich jak piłka nożna czy koszykówka. Można zacząć od takich najprostszych, takich jak na przykład bieganie czy rower, ale
18: Po prostu, żeby wybrać jakiś sport. To tak, jest dokładnie. No dokładnie. I żeby jeść zdrowo, oczywiście pić wodę, bo jest najważniejsza tak naprawdę w naszym ciele, bo się głównie z niej składamy.
19: Tak, i w sumie, jeżeli mamy ochotę też na słodkie napoje, które nie są zbyt zdrowe, to trzeba je ograniczyć, ale jeżeli po prostu bardzo mamy ochotę, to po prostu się ich napić.
18: No.
20: Rusak Michał, dyrektor szkoły PSP 20 w Opolu im. Jana Dobrego. My jako szkoła dowiedzieliśmy się o akcji Łyk Wody, Łyk Supermocy od jednego rodziców naszej szkoły, pani Jowity, która spotkała się ze mną i poinformowała w ogóle o takiej akcji. My jako szkoła się bardzo chętnie zaangażowaliśmy w to, ponieważ dobrostan uczniów i ich zdrowie jest dla nas dużym priorytetem. Już teraz dowiedzieliśmy się, że dzięki udziału w tej akcji będziemy mieli zamontowaną fontannę z wodą do picia, dzięki również współpracy z WIK Opole. Także to już jest sama plus. Natomiast dodatkowo my również angażujemy się na wiele innych aspektach. Mamy teraz kompas jutra, który nowa podstawa edukacji zdrowotnej świetnie się to wpisuje. No i jako szkoła też również dbamy o ofertę sportową. Mamy rozwinięte zajęcia SKS, warsztaty prowadzimy, zapraszamy gości. Także właściwie idealnie się to nasza współpraca tutaj wpisuje w tę akcję. Tyle, dziękuję.
4: Mówi prezes Centrum Zdrowia w Opolu Tomasz Halski.
21: Szanowni Państwo, jak przed chwilą słyszeliśmy, szczególnie z ust uczennic, ich poziom edukacji w zakresie zdrowia szeroko rozumianego, czyli nawodnienia, diety i ruchu jest w mojej ocenie bardzo wysoki. Pozwólcie Państwo, że zrobię małą prywatę, jeśli chodzi o zawód, ponieważ wczoraj był Światowy Dzień Fizjoterapeuty. to jako fizjoterapeuta jestem niezwykle zadowolony i usatysfakcjonowany, że słyszę takie treści z ust uczennic, które przed chwilą tutaj wystąpiły, i jednocześnie cieszy mnie ten obrazek, który jest przed szkołą. Panie dyrektorze, gratuluję tych stojaków, że zrobił pan to i jest tyle rowerów, czyli tylu uczniów przyjeżdża do szkoły, korzystając z tej właśnie, co przed chwilą koleżanki powiedziały, uczennice, z tej najprostszej formy ruchu. Z naszej strony, już mówiąc całkowicie poważnie, jako Centrum Zdrowia, mamy wiele różnych działań dotyczących właśnie tej profilaktyki zdrowia, program właśnie otyłość, ale też filmiki, które Państwu bardzo zalecamy z zakresu diety, które są na naszej stronie internetowej. Też przygotowujemy program razem z Wydziałem Oświaty Miasta, Urzędu Miasta, dotyczący właśnie tych aspektów takiej informacji z zakresu profilaktyki zdrowia, związanego właśnie przede wszystkim z ruchem i z dietą. Otyłość, epidemia, ale patrząc na te obrazki, o których przed chwilą powiedziałem, czyli te rowery, świadomość uczniów, no jest bardzo budująca i daje naprawdę nadzieję na to, że ci młodzi ludzie wkroczą w swoje dojrzałe życie dobrze wyedukowani, świadomi i myślę, że już z odpowiednimi nawykami zdrowotnymi. W związku z tym my powinniśmy mieć coraz mniej pracy i osobiście z tego się będę bardzo cieszył. Dziękuję.
1: Jowita Halubczok-Żyła, dyrektor do spraw innowacji i rozwoju w Centrum Zdrowia w Popolu. Na początku chciałam bardzo serdecznie podziękować, że Państwo dzisiaj są z nami. Świadczy to o dużym zapotrzebowaniu na tematy i rozmowy na temat naszego zdrowia. Oczywiście jesteśmy wszyscy świadomi i Państwo również, że w ostatnim czasie coraz więcej mówimy o profilaktyce, prawda? Wiele instytucji, wiele podmiotów podejmuje się działań mających na celu zapobieganie czy wczesne wykrywanie chorób, a także ograniczanie skutków powikłań tych schorzeń. W nowym projekcie, który my tutaj oferujemy, który chcemy zapoczątkować, będziemy się skupiać przede wszystkim na edukacji. Nasza kampania, dlaczego właściwie kampania Zdrowiej Wiedzieć? Zdrowiej, bo przecież mówimy o zdrowiu. Natomiast dlaczego wiedzieć? Uważamy, jesteśmy świadomi tego i uważamy, że wiedza jest podstawą do świadomego budowania wizerunku zdrowia i dbania o nasze zdrowie, zarówno nasze jednostek, zdrowie naszych jednostek, natomiast również w społeczeństwie. Poruszymy tematy zdrowia fizycznego, ale także zdrowia psychicznego, czyli palące się tematy, które wokół nas tak naprawdę bytują. Będziemy się skupiać i będziemy realizować to poprzez różnego rodzaju spotkania, warsztaty, spotkania z młodzieżą, ale także z seniorami, a także nie zabraknie konkursów, drobnych konkursów, które zaangażują uczniów, młodzież i dzieci w dbanie i budowanie prawidłowych nawyków zdrowego stylu życia. Także bardzo serdecznie dziękujemy już naszym partnerom. Pierwszy partner oczywiście jest z nami dzisiaj na spotkaniu, czyli WIK, ale oczywiście będziemy budować taką społeczność partnerów, którzy są świadomi, że zdrowie jest naszym wspólnym dobrem. Dziękuję bardzo. Wszystkie szkoły, które będą zainteresowane, oczywiście będą mogły brać udział w naszych kampaniach i w naszych projektach, więc jak najbardziej tak. Będzie więcej informacji będzie oczywiście na naszych mediach społecznościowych. To, co mogę zdradzić na dzień dzisiejszy, to proszę sobie już też termin 16 października zarezerwować, bo będzie kolejne wydarzenie, gdzie będzie można się troszeczkę więcej dowiedzieć o zdrowiu, o chorobie otyłościowej, czyli problemach, które dotyczą właściwie dużej części naszego społeczeństwa i zwłaszcza naszego młodego pokolenia również, co jest bardzo pilnym tematem w czasach obecnych, prawda? Mamy kilka propozycji i te propozycje będą indywidualnie w zależności od tego, na co będzie otwarta szkoła. Więc tak, będą rozmowy z ekspertami, zarówno z dietetykami, zarówno z specjalistami tutaj z obszaru medycyny, ale również przygotujemy gotowe materiały dla nauczycieli, aby wesprzeć właśnie tą edukację zdrowotną.
9: A jaka jest świadomość dzieciaków na ten moment?
1: Nie jestem pedagogiem, żeby udzielać takiej informacji, natomiast mogę się wypowiedzieć jako mama, tak? Jako mama dzieci, które próbuje gdzieś tam poprowadzić tą ścieżką zdrowia. I jeżeli obserwuję własne moje dzieci, tak naprawdę na przykład pierwsze lata życia, jeżeli nie dawałam słonych napojów dzieciom i nie miały kontaktu z można powiedzieć, taką powszechnie obecną reklamą, dzieciom wystarczała woda, zwykła woda pitna. Natomiast kiedy wkroczyły w świat żłobka, przedszkola, koleżanek, społeczeństwa, te nawyki zaczęły się poprzez to środowisko zmieniać. Więc ja głęboko wierzę, że my jako społeczeństwo jesteśmy w stanie zmieniać te nawyki, tak? Jesteśmy w stanie zmieniać promocję produktów. Nie będę określać tutaj konkretnych produktów, ale wszyscy pewnie domyślamy się, o jakie produkty chodzi. Możemy zawsze promować nawet cenowo zdrowsze produkty kosztem zwiększenia na przykład cen tych produktów nie do końca dobrych dla naszego zdrowia. Także jeżeli będziemy odpowiedzialnie działać jako społeczeństwo na różnych filarach, bo nie da się tego naprawić tak naprawdę działając w pojedynkę, ani działając z punktu jednego podmiotu czy jednej instytucji. Musi to być działanie globalne i musi być moda na zdrowie przede wszystkim, tak? Bo wiemy, że to co modne się w świecie przyjmuje. Więc chodzi o tą modę i budowanie wizerunku zdrowych nawyków.
4: Mówi wiceprezes zarządu wodociągów i kanalizacji Sebastian Paroń.
2: Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu od lat włącza się w promocję zdrowego nawyku picia wody kranowej prosto z kranu. Mamy markę wody kranowej Opolanka. Naszym zadaniem jest promocja spożycia tej wody, ponieważ ta woda jest zdrowa, ekologiczna, tania. Nie ma żadnych minusów, są same plusy. Spółka ma szeroki wachlarz działań. Natomiast jeśli chodzi o młodzież szkolną, placówki oświatowe w Opolu, skupiliśmy się na montażu zdrojów wodnych. To są takie urządzenia, które pomagają pobrać wodę. To tą naszą wodę oczywiście sieciową, natomiast nadzór jakościowy nad tą wodą jest w rękach wodociągów i kanalizacji. Do tej pory spółka zamontowała tych zdrojów 20, bodajże 5 sztuk, czyli jesteśmy mniej więcej w 1/4 drogi ścieżki promocji w placówkach oświatowych miasta Opola. Jest system kolejkowy, że tak powiem, zgłasza się, mamy listę i sukcesywnie każda ze szkół może być wyposażona w taki zdrój wodny.
4: Zdroje wodne to nie wszystko. Kampania informacyjna dotycząca zdrowych nawyków żywieniowych będzie prowadzona we wszystkich szkołach, które zechcą do niej przystąpić.
5: Zdrowe Opole.
4: Zostajemy przy temacie zdrowia. Opolanie będą się leczyć w bardziej komfortowych warunkach. 3 przychodnie lekarskie podlegające Centrum Zdrowia w Opolu przejdą remonty. Mowa o przychodniach przy ulicy Kościuszki, Waryńskiego i Licealnej.
3: Tomasz Halski, prezes Centrum Zdrowia w Opolu. Przede wszystkim chcemy tak zwane nasze placówki, czyli których jesteśmy właścicielem, czyli Kościuszki, przy ulicy Kościuszki, przy ulicy Waryńskiego i przy ulicy Licealnej. No, jest najwyższy czas, żeby wizerunkowo zrobić jednolity wygląd tych przychodni. To jest tak powiedzmy dla oka, ale przede wszystkim dla duszy i dla finansów trzeba zrobić modernizację, jeśli chodzi o ciepło, tak? Czyli będzie izolacja budynków z zewnątrz oraz dodatkowo jeszcze tam, gdzie jest to możliwe technicznie, będą zamieszczone szczególnie w przychodni przy ulicy Waryńskiego i przy ulicy i Licealnej będzie umieszczona fotowoltaika.
9: No i jak to wpłynie, prawda, na koszta obsługi wszystkich tych budynków?
3: W bardzo dużym stopniu, szczególnie jeśli chodzi o poradnie przy ulicy Waryńskiego, ponieważ ocena izolacji tego budynku pokazała, że jest naprawdę budynek mało energooszczędny, mówiąc delikatnie. W związku z tym jest to po prostu konieczność wynikająca również z rachunków. Także absolutnie to jest konieczne i każdy z tych budynków dawno, mnóstwo lat temu był w jakiś tam sposób dostosowywany, a przecież wiemy, że te wymogi, ale i też rozsądek wskazuje na to, że taką termomodernizację trzeba zrobić jak najszybciej.
9: No dobrze, te koszta to jedna sprawa, a jak to odczują pacjenci?
3: Pacjenci oczywiście odczują to, po pierwsze, będzie im przyjemnie wchodzić, będą wchodzić do ładnego budynku, będą wchodzić do budynku, który będzie też prawidłowo ocieplany, bo to też jest przecież ważne, ocieplany, ale izolowany, czyli również latem będzie w tym budynku chłodniej, tak jak powinno być.
21: No i na pewno, jeśli spółka będzie mogła przekazywać środki już te bieżące na inne działania, na przykład na zakup nowego jakiegoś aparatu, czy zatrudnienia nowego lekarza, czy pielęgniarki, no to wydaje mi się, że to będzie na pewno z korzyścią dla pacjenta.
4: Mówił prezes Centrum Zdrowia w Opolu Tomasz Halski. Obecnie trwa przetarg, w którym zostanie wybrany wykonawca przebudowy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace remontowe ruszą jeszcze w tym roku.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
6: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
8: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
6: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
10: Przypominam o zmienionej w ostatnich dniach organizacji ruchu w związku z budową prawoskrętu z ulicy Wrocławskiej w Partyzancką. Aktualnie skręcamy ze środkowego pasa, bo prawy pas ulicy Wrocławskiej na całej długości budowanego prawoskrętu został wyłączony z ruchu. Nie jedźcie tam na pamięć. Taka sytuacja potrwa prawdopodobnie do pierwszych dni listopada.
22: Dzisiaj od rana mam dla was coś, co lubicie i na co czekaliście. Wjeżdża piątek. Dokładam jeszcze energetyczną muzę. I tak podkręcamy tempo w Meloradium. Waldek Darłak. Dzień dobry, hej.

Hello, keep diving to the ocean. W Melo Radio podkręcamy tempo. Co u was w piątek rano? Bo ja mam merch do zgarnięcia. Dzwońcie szybko pod 321-321-777. Torba Melo Radia może być wasza już za chwilę, praktyczna, fajna. Można się z nią ponosić, no i sporo do niej zmieścicie. No i na rozgrzewkę dołożę wam jeszcze 3 szoty w Melo. Dzwońcie teraz pod 321-321-777. Do kogo trafi torba, przekonamy się już za chwilę. 321-321-777.

0: Hej, Benny, wizy, wizu. All my love. Belo Radio, tak dla was gramy, dla ciebie Ala też. Siemanko, cześć.
1: Cześć.
0: Cześć. Ala? Ala? Ala?
1: Tak.
0: Ala, czy ty masz piątek dzisiaj też, tak jak ja?
1: Oczywiście, dzisiaj piątek totalny.
0: Widzisz, jak dużo nas łączy, nawet nie wiedziałaś, słuchaj, no. I co w ten piątek będziesz robić fajnego po południu?
1: Dzisiaj standardowo po pracy piąteczek, więc jakieś spotkanie ze znajomymi.
0: A, no właśnie, bo chciałem dopytać, z kim to spotkanie? Poczekaj, ze znajomymi czy ze znajomym, co? Przyznaj się.
1: Ze znajomymi. Dziewczyny.
0: Okej. Okay. No dobra, i o czym będziecie gadać?
1: A, trochę coś tam, że tak powiem, o jakichś ostatnich rzeczach, które się wydarzyły u każdej, bo nie widziałyśmy się dawno, więc musimy troszkę, że tak powiem, nadgonić zaległości.
0: Czuję, że to będzie długi wieczór. A teraz uwaga, to ja mam dla ciebie...
2: 3 szoty w Melo. Melo.
0: Ala, biegiem czy spacerkiem?
1: Spacerkiem.
0: Laptop czy tablet?
1: Tablet.
0: A pizzę to wolisz na zimno czy na ciepło?
1: Na zimno.
0: Na zimno? O, no dobra, okej. Okay. To dzisiaj, w ten gorący piątek,

0: Podkręcamy tempo w Meloradio. To była Doda i melodia ta, a to jest Marcin, czyli ten, co ma dla was newsy.
1: Jeśli spóźniacie się do pracy, to się nie martwcie, rząd też się spóźnia z pracami różnymi.
0: Dobrze wiedzieć. Za 7 minut siódma.
2: A już o siódmej zagramy.
0: Ili Auxi Lavinia w Melo Reasons. Nie spóźnimy się z prognozą pogody. Za chwilę o tym, jaki dzień nam się szykuje. Posłuchajcie w Meloradio.

0: Autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: Podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
0: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte De Witte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alp Dues we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
8: A cappuccino też za piątkę?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka w dobie zmian technologicznych i obronnych. Dowiedz się więcej o wyzwaniach, możliwościach i szansach gospodarczych Opolszczyzny. Weź udział w 5. Regionalnym Kongresie Gospodarczym Edukacja i Rozwój, który odbędzie się 23 października w Silesia Centrum Dziedzictwa i Sztuki. Szczegółowy plan paneli, sylwetki prelegentów oraz rejestracja dostępne na www.opolskidlabiznesu.pl. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
11: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
12: Chyba rurka.
11: A, no faktycznie.
12: No.
13: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Proace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
0: Po reklamie. To jest Melo Radio. Pogoda.
14: Zachmurzenie duże i umiarkowane, jak mówią synoptycy. O tym, co będzie działo się na niebie w najbliższych godzinach, można liczyć też na rozpogodzenia, ale raczej to chmury będą dominować w ciągu dnia na niebie. No i na pewno nie będzie tak ciepło jak w ostatnich dniach. Dzisiaj do 14, może 15 stopni maksymalnie wzrośnie temperatura w Opolu, około godziny 15 czy 16, ale odczuwalna temperatura i tak będzie o kilka stopni niższa.
15: To już prawie siódma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
16: 15-letni napastnik ze szkoły podwyżkowej może odpowiadać za swój czyn jak osoba dorosła. Decyzję w tej sprawie podejmie sąd. Nastolatek zabił wczoraj woźną oraz ranił dyrektora i nauczycielkę, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
17: Chłopiec, który w zeszłym roku zakończył naukę w tej placówce, wszedł do szkoły z ostrym narzędziem, którym zaatakował.
16: 15-latek miał na głowie kask z kamerą. W nocy znów pojawiły się alerty, to w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Zagrożenie minęło około pierwszej. Wielkie rządowe inwestycje mogą mieć wielkie poślizgi. Według Pulsu Biznesu Port Polska nie zostanie oddany do 2032 roku. Opóźnić się może też elektrownia jądrowa. Robert Więckiewicz, uhonorowany w Łódzkiej Alei Gwiazd. Aktor odsłonił wczoraj swoją gwiazdę na ulicy Piotrkowskiej.
18: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
15: Przed nami dzisiaj od rana odsłania się piątek. Na razie całkiem nieźle, a będzie jeszcze lepiej. Siódma teraz na zegarach, podkręcamy tempo w Melo Radio. Inni gadają, my już gramy. Melo Radio. Waldek Darłak, cześć, dzień dobry.

Ali, czyli Nicky Romero, I Could Be The One w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i mamy już 12 minut po godzinie 7. No i mamy piątek i mamy do was też pytanie i prośbę o głosówki. Słuchajcie, co można powiedzieć na imprezie i w zoo? Co można powiedzieć na imprezie i w zoo? Co przychodzi wam do głowy? Dajcie szybko znaka na meloradio.pl. Czekamy na was, na wasze głosówki. Tam wystarczy wbić się z telefonu. No i już bardzo łatwo nagrać i wysłać głosówkę. Co można powiedzieć na imprezie i w zoo? Czekamy na wasze głosówki. Fajny merch dla was mamy. Za te najlepsze.

0: Natalia Nykiel w Melo. 18 minut po siódmej mamy i mamy też pytanie dzisiaj do was. Co można powiedzieć na imprezie i w zoo? Czekamy na wasze głosówki. Dajcie znać, co tam przychodzi wam na myśl. Co można powiedzieć na imprezie i w zoo? Za najlepsze, najbardziej odjechane propozycje to oczywiście my też mamy propozycję dla was, czyli merch od Melo. Pierwsze propo, proszę bardzo, patrz jaki ma czerwony nos. Albo kto go wypuścił. Albo a ten czemu siedzi sam w kącie. No, to dajcie znaka, co tam wam przychodzi do głowy, co można powiedzieć na imprezie i w zoo. A teraz to na chwilę zabieramy was do Stanów. Słuchajcie, w każdym sklepie na świecie mówią, że mają rzeczy, które są wam potrzebne albo ułatwiają życie, no nie? Tak to jest zazwyczaj.
1: No tak.
0: No, a w Stanach działa nietypowy sklep, który szczerze mówi, że sprzedaje tylko rzeczy kompletnie, totalnie niepotrzebne. A nawet wprost mówią, że takie, które życie wam utrudnią. Na przykład dziurawy kubek, z którego wszystko wam wycieknie. Okay. Telefon, z którego nigdzie nie zadzwonicie i odtwarza tylko jedną piosenkę. Świeczka, która jest jednocześnie linijką. Im dłużej się pali, tym macie krótszą linijkę. No i są jeszcze ogromne niepraktyczne wsuwki do włosów albo sztuczne przekąski nie nadające się do jedzenia. Ale dla mnie totalnym hitem, słuchajcie, są fabrycznie poplątane kable USB. To jest dopiero coś. No, w ogóle nie trzeba będzie czekać, aż się same poplączą w szufladzie, właśnie, tylko od razu. Pyk, są i gotowe.
1: Po co się męczyć?
0: 19 minut po siódmej w Melo. Bebe Rexha, David Guetta. Tak wam gramy dzisiaj od samego rana, w ten piątek.

0: False Frequencies, Paradise of Melo Radio. Podkręcamy tempo i czekamy na wasze głosówki, bo pytamy dzisiaj, co można powiedzieć na imprezie i w zoo. Jak zawsze oczywiście wy macie najlepsze pomysły na świecie w tym temacie. No to co? Co można powiedzieć na imprezie i w zoo?
1: Zobacz, jaka świnia!
2: Jaki ładny, zagrożony gatunek.
0: I co jeszcze?
3: Zarówno na imprezie, jak i w zoo można powiedzieć, że ktoś puścił pawia.
0: Czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Można z telefonu, tak bardzo prosto. Czekamy, czeka fajny merch.
4: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na mini party, mini parapetówka, bo dzisiaj się przeprowadzamy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
8: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm. We'll be right back.

0: kilogram 12,99. Cena przed obniżką 17,99. A do środy winogrona ciemne 5,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 12,99. Limit 3 kilo. W Delikatesach Centrum.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny. Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
2: Po reklamie.

0: Na szczyty to jak zawsze wy docieracie ze swoimi pomysłami. Podkręcamy tempo w Meloradio, a to Bryska. To jest Meloradio, tak podkręcamy tempo i tu jesteście u siebie, a my dzisiaj pytamy, co można powiedzieć na imprezie i w zoo.
1: Ale potwór.
2: Ten, co odwalił.
3: Co można powiedzieć na imprezie i w zoo?
0: No.
3: Art śmierdzi.
4: Aha. No, no, ma te kocie ruchy.
5: Ale fajne świnki.
2: Gdzie są te piękne łanie?
0: No gdzie, no gdzie?
6: Są tu jakieś fajne foczki?
7: Patrz na tą małpę.
0: Można i tak.
8: Ty, zobacz tamtych.
0: No.
8: Ale pawiany.
0: Okej, okej.
9: Ale piękna samica.
0: Piękne te wasze pomysły, naprawdę piękne.
9: Popatrz, zachowują się jak zwierzęta.
0: No. Co można powiedzieć? Co można powiedzieć na imprezie i w zoo?
10: Fajna dzicz.

0: Sylwa Bampa i On Tonight w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i najlepszy drop nowych hitów w Melo mamy dla was i mamy też newsy już za chwilę.
1: Ceny paliw niżej już były, teraz poszły trochę wyżej.
0: Za 8 minut 8.
2: A już o 8 zagramy
0: Magnetyk i Balza. To ja bym się nie pogniewał, jakby trochę w góry temperatury poszły. Za chwilę o tym szczegółowo w prognozie pogody w Melo Radio.

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: To 1/3 tria Swedish House Mafia, ale numer na 100% dobry. Axwell, a razem z nim Bon. Panowie stworzyli numer Whatever Turns You On. On już od kilku tygodni was grzeje, ale tym razem zagrzał tak mocno, że wbił na numer 1 30 Melo Radia.
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
2: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
1: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
4: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
5: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
3: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u Ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Przesiądź się na oszczędności.
4: Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety.polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
5: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następne zakupy za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
6: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
7: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października. Cena przed obniżką 6,99.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
10: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
9: Pewne zwycięstwo.
10: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od ceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
11: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro. Po reklamie.

0: Melo Radio. Trafik.
1: Ponad rok ma potrwać montaż ekranów akustycznych na 2,5-kilometrowym odcinku autostrady A4 między węzłami Opole Południe i Krapkowice. Na razie rozstrzygany będzie przetarg. Wiadomo, że wpłynęło 9 ofert firm zainteresowanych budową ekranów przy autostradzie. A na razie poranny szczyt w Opolu i wzmożony ruch. O kilka stopni wzrośnie temperatura w ciągu dnia, tak twierdzą synoptycy, maksymalnie 14, może 15 stopni zobaczymy dzisiaj na termometrach w Opolu, ale dopiero około godziny 15. Odczuwalna temperatura niższa za sprawą wiatru, który ma nam dzisiaj towarzyszyć przez cały dzień, a sytuacja na niebie będzie się zmieniać, raz więcej słońca, to znów chmury, ale bez deszczu dzisiaj padać nie powinno w regionie.
2: To już prawie ósma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
3: Maksymalne ceny paliw poszły w górę. Dziś litr benzyny 95 kosztuje 6,90, a diesla 7,82. Polska wzmacnia kontrolę żywności na wypadek ataków hybrydowych. Każdy przypadek zatrucia jest badany pod kątem sabotażu. Produkty są wycofywane, a sklepy kontrolowane, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
4: W Lublinie, w wojewódzkiej stacji, mamy znakomicie funkcjonujący pion z bardzo zaawansowanym laboratorium.
3: Na doposażenie laboratoriów inspekcja sanitarna dostała dofinansowanie. Masowa awaria sieci telekomunikacyjnej w całej Norwegii. Doszło do niej wczoraj po południu. Nie można było dodzwonić się nawet do służb ratunkowych. Kanadyjska poetka Ann Carson, tegoroczną laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, została nagrodzona za to, że stworzyła nowe formy literatury współczesnej.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
5: Wy też już bardzo możliwe, że niedługo będziecie mieli szansę stworzyć całkiem nowe formy, za które zostaniecie nagrodzeni w naszej nowej zabawie. Ostatnie słowo. To już niedługo w Melo. A teraz jest ósma. Podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. Waldek Darłak. Cześć, dzień dobry.

0: Tak i to, w Melo Radio podkręcamy tempo, a to jest piątek, już 12 minut po godzinie 8, a to znaczy, że to jest wasz czas. Dzwońcie koniecznie już teraz. Dwie osoby mają szansę wziąć udział w zabawie Ostatnie Słowo.
1: 321-321-777, pod tym numerem na was czekamy.
0: Czeka też fajny merch, skiety są do zgarnięcia, nigdzie takich nie kupicie, za to możecie wygrać je dzisiaj. No i do tego oczywiście także Melo Torba. Dwie osoby mają szansę, jak zwykle u nas o tej porze, więc czekamy. A wy nie czekajcie, tylko dzwońcie. 321-321-777. Zaczynamy już za chwilę. Dwie osoby mają szansę wziąć udział w tej zabawie.

0: Switch Disco i I Found You w Meloradio. No to my też już znaleźliśmy zawodników. Mamy ich, są gotowi. Zaczynamy, bo już 18 po 8.
1: Ostatnie słowo.
0: Jest z nami Sebastian. Cześć, Sebastian.
2: Tak, cześć.
0: Cześć, siemanko. Sebastian robi sobie przerwę w pracy, a Paweł, cześć Paweł.
3: Cześć, jestem.
0: Paweł to już jest po pracy, zazdro. No dobra, teraz uwaga. Zabawa, która przed nami, ma proste zasady. Za chwilę powiem kategorię. Z tej kategorii musicie podawać po jednym słowie na zmianę. Raz Paweł, raz Sebastian. Zasady są takie, że słowa po jednym podajecie. Słowa nie mogą się powtarzać. Zaczyna Paweł po tym, jak powiem czas start, ok? Jedno słowo poda Paweł, jedno Sebastian. Znowu jedno Paweł, znowu jedno Sebastian. I zobaczymy, kto powie więcej słów, wygrywa skiety. Kto mniej, zgarnia melotorbę. Panowie, czy te zasady są jasne?
3: Tak, jasne.
0: Sprawdzimy to już za chwilę. Uwaga, na wszystko jest 20 sekund. Pamiętaj, Paweł, zaczynasz. I teraz kategoria. Rzeczy, na których można leżeć. Czas, start.
3: Łóżko.
2: Tapczan.
3: Wertalka.
2: Hamak.
3: Materac.
2: Dywan.
3: Piasek na plaży. Plaża.
0: Stop. Koniec czasu. Dobrze wam poszło, ten piasek, plaża. To mi się podoba, super. 4-3 dla Pawła. Paweł rzutem tak. Na piasek zgarnia skiety Meloradia. Panowie, mam takie pytanie pomocnicze. Czy wy pracujecie w jakimś sklepie z meblami?
3: Nie,
0: chciałem pełen
3: Niestety
0: podziw. Chciałem pełen podziw i uznanie tutaj wyrazić, jeżeli chodzi o znajomość i rozpiętość tematu. Wersalka, łóżko, nie? Tapczan,
4: materac, tak.
0: No, pełne rozeznanie w temacie, jak można nazwać to, na czym można poleżeć. Super, fajnie. Dzięki wam bardzo za zabawę. Skiety wysyłamy do Pawła, a melotorbę do Sebastiana. Fajnego piątku.
1: Ostatnie słowo.
0: No i pamiętajcie, że weekend też jest od tego, żeby sobie poleżeć w różnych

0: Check Me Back i Kygo, Max McMahon w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo już prawie w pół do dziewiątej. Piątek się rozkręcił bardzo mocno. Same dobre rzeczy przed wami dzisiaj oczywiście, bo jeszcze przed dziesiątą zaczniemy razem weekend. Wspólnie go otworzymy i rozpoczniemy oficjalnie. A jeszcze wcześniej, bo już dosłownie za kilka chwil, specjalnie dla was, premierowo numer, który rozgrzeje was bardzo mocno i na pewno pojawi się na niejednej weekendowej imprezie. Premiera u nas już niedługo w Melo, nie przegapcie.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Reklama.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo Kraina Mięs 9,99.

0: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Panie Pascalu,
13: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
15: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.

0: Ekipa i modelki Santa Cruz w Melo. To my mamy coś, co was będzie bardzo mocno bujać. Już od teraz.
1: Pokaż mi, co buję cię jak.
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Marlon Hofstadt to jeden z najbardziej cenionych artystów europejskiej muzyki elektronicznej. Ten DJ i producent pochodzi z Berlina i to właśnie w berlińskich klubach grał imprezy już jako 15-latek. Ten rok jest dla niego bardzo udany. Miał okazję pojawić się na Coachelli oraz na Mainstage Tomorrowland. Z kolei David Guetta w tym tygodniu już po raz kolejny został uznany najlepszym DJ-em na świecie. Na tą jesień mają dla was nowy gorący hit. Count Up, Marlon Hofstadt i David Guetta w Melo Radio.
2: Lepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Swedish House Mafia, Lucky Luke, Happiness is so sad. W ostatnim notowaniu 30 Meloradia to było miejsce numer 6, a jak będzie dzisiaj? Cały czas możecie o tym zdecydować, głosując na meloradio.pl. Pychu zaprasza na 30 Meloradia już dziś po 18. A na swoim miejscu już Marcin, za chwilę newsy.
1: Jeżeli wy chcielibyście się znaleźć na miejscu trenera pewnej reprezentacji, to możecie wysyłać CV.
0: Szczegóły już za chwilę, a teraz już za 9 minut 9 w Melo.
2: A już o 9 zagramy.
0: Alan Walker i Ava Max i Fate. I prognozę pogody też dla was mamy, to już za chwilę.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Dołożyłbym do namiotu, żeby pojechać razem z dziewczyną na wyjazd na rybę.
4: Szybka kasa od Meloradia w tym momencie trafia do ciebie.
3: Dzięki bardzo.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października. Euro.

0: euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
2: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następne zakupy za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na ikea.pl.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach dwie za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
8: Już to czytałyśmy?
7: Już to wymyśliłam.
9: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
12: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok. Let's go!
13: Padł sprzęt? Zamów w MediaMarkt i odbierz zakupy do 90 minut z dostawą za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt. Wybierz sprzęt, który da ci przewagę. MediaMarkt.
14: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
16: Po reklamie.

0: Do końca listopada pod paremont chodnika w Nowej Wsi Królewskiej na ulicy Jagiellonów trzeba tam uważać na wprowadzone zwężenie. Chodnik jest wyłączony z użytku na długości około 130 metrów w stronę Alei Przyjaźni. Zwężenie też na jezdni, no i wzmożona ostrożność wskazana ze względu na pieszych. Pogodowy scenariusz związany z ochłodzeniem dziś już się realizuje. Tylko 14 stopni maksymalnie pokażą termometry około godziny 15 czy 16. To oczywiście nic niezwykłego jak na październik, ale sporo mniej niż w ostatnich dniach. Na zmianę słońce i chmury na niebie w najbliższych godzinach i ma być też raczej wietrznie, przez co będzie się wydawać, jakby było jeszcze zimniej. Weekend w regionie z podobną pogodą.
1: Jest prawie 9:00. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: W okolicach szkół są od dziś patrole policji. Funkcjonariusze będą też wchodzić do środka budynków. To po ostatnich wydarzeniach w placówkach i niepokojących wpisach w internecie. Ministra edukacji Barbara Nowacka apeluje o weryfikowanie plotek.
3: Widzimy masową manipulację też w sieci, podsycanie nastrojów paniki, więc bardzo proszę o rozwagę.
2: Sejm uchwalił wczoraj ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Dziś ostatni dzień kampanii przed drugą turą wyborów prezydenta miasta. Od północy zacznie obowiązywać cisza wyborcza. Słowacja i Rosja wznowiły wojskowe stosunki dyplomatyczne. Informacje potwierdziło słowackie Ministerstwo Obrony. Jeśli chcecie rozpocząć przygodę w charakterze piłkarskiego trenera, wystarczy wysłać CV mailem. Selekcjonera w ten sposób szuka Związek Piłki Nożnej w Ganie. Adres znajdziecie na jego stronie internetowej.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: A ja mogę wam obiecać, że nie musicie daleko szukać, bo u nas wyjątkową przygodę zaczniecie jeszcze w tej godzinie. Wspólnie rozpoczniemy przecież weekend. Już 9:00, Waldek Derłak, siemano, hej.

0: Ale słuchaj, Night Swift, I Like It w Melo. Słuchajcie, wspólnie ustaliliśmy, że najciekawsze, najdziwniejsze i zarazem najbardziej dynamiczne rzeczy w firmach to dzieją się właśnie tuż po dziewiątej, kiedy już wszyscy uświadamiają sobie, że tak dużo zrobiliśmy, nie? A tak,
1: tak dużo zepsuliśmy, tak dużo musieliśmy naprawić już.
0: No właśnie, i sporo przed nami, żeby weekend się zaczął, ale u nas na szczęście jeszcze w tej godzinie będziecie go mieli. Słuchajcie, dzisiaj Światowy Dzień Jaja jest, także wiecie, jak chcecie
1: ale
0: sobie
1: jaja.
0: Tam no, porobić, to wiecie. A za chwilę będzie o tym, za co niektórzy płacą, co można mieć za darmo.

0: Tiesto i Dimitri Vegas w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i to tutaj mamy dla was najwięcej, najbardziej energetycznej muzy. Słuchajcie, na czym ludzie próbują ostatnio zarobić? No na czym?
1: Na powietrzu, nie wiem, na wodzie, blisko.
0: Czasem na rzeczach, które można mieć właśnie za darmo. Ostatnio na przykład kasztany z parku można sobie kupić w internecie.
1: Mam nadzieję, że z taką dostawą last minute, bo jak dziecko ci powie, że potrzebuje na rano o 23, to tak przywiozą kurierem?
0: Może tak być. W sieci pojawiły się oferty sprzedaży takich całkiem zwykłych kasztanów, tych samych, które można sobie samemu za darmo pozbierać podczas spaceru. Sprzedający pakują je w pudełka, koszyki, reklamują jako takie, wiecie, jesienne dekoracje. Ja rozumiem, że nie każdy lubi jesienią po parku pobiegać, ale wiecie co, taka oferta to naprawdę, już taki prawdziwy kasztan.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Griffin i World Away. W Melo Radio podkręcamy tempo w piątek rano. Co można robić fajnego zamiast sięgnąć po telefon albo na przykład po niezdrową przekąskę? Okazuje się, że jest dobra metoda, która ma skutecznie odciągać od tych rzeczy. O tym już za kilka chwil w Melo. Wcześniej Lost Frequencies.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: to promocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. Adi z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Czyta lektor AI.

0: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca. Psał też wrześniowe 20-lecie. Stegu Arena, Opole, 18 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Opole, Stegu Arena, 18 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
1: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel, jedynie 12,99, 6 opakowań na osobę. Kaufland.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda.
6: Panie Pascalu.
7: Tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alp d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
13: Tak, a co?
12: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
13: Już robię drugą.
12: Na komputer.
13: Już biorę pożyczkę.
12: Na co?
13: Na komputer, moje ty szczęście.
14: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
15: Aliorbank albo nic.
14: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
16: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie 2. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
9: Po reklamie.

0: Roxana Węgiel w Melo. Niektórych to dopiero wciągają takie rzeczy, co to nie powinny nas wciągać za mocno.
1: Czyli jakie?
0: No i słuchajcie, no właśnie, słuchaj, jest na to sposób, żeby się nie dać wciągnąć. W różnych miejscach na świecie pojawiły się automaty, które zamiast batoników albo innych niezdrowych przekąsek wydają opowiadanie. Takie maszyny stanęły na przystankach, w urzędach, na dworcach, wszędzie tam, gdzie ludzie czekają w jakiejś kolejce. Chodzi o to, żeby zamiast w takim momencie sięgać po telefon albo po jakąś przekąskę, po prostu coś sobie przeczytać. A że nie każdy nosi ze sobą książkę, no to można skorzystać z automatu, który wam wydrukuje takie krótkie opowiadanie do przeczytania w kilka minut.
2: Ale chleba sobie weź do tego opowiadania, bo bez chleba to się nie najesz.

0: Kate Riley, Paco Amoroso w Meloy, Sexy Magic, będzie sexy, będzie mega. A dlaczego? No dlatego, że my mamy dla was coś mega wyjątkowego. Mamy weekend.
1: Jest i on!
2: Brawo!
1: Tak, brawo! Adrian tak chce szybko zacząć weekend, że już przyszedł do pracy, nie?
2: To prawda. Słuchajcie, jaram się weekendami zawsze, ale jakoś w tym tygodniu szczególnie po prostu. Nie wiem, co
0: się takie
2: stało.
0: Rzeczy tylko u nas.
1: How much is the fish?
2: Osobiście wolno, bo Sasia. The chase
3: is better than the catch. Hi, this is HP from Scooter and this is How Much is the Fish? Yeah.

0: How much is the fish? Scotter w Melo. Skoro on się pojawił, pojawia się także Weekend. Cały wasz też Adi. Siemanko.
1: Siema, no jaram się tym Weekendem. Przepraszam, bo mi się ziewnęło, ale jejku, jak fajnie. Piąteczek, guys.
2: Tak nie jaraj, bo zaraz przyniosę gaśnicę.
1: Był taki jeden polityk, co też tak zrobił. Poczekajcie. A, Eben i Hertz, oczywiście, że tak. Skąd wy macie tu gaśnicę w studiu?
2: Ja jestem bardziej zaskoczony, że nie wiedziałeś, kto zagra, wiesz?
0: My tu nie takie rzeczy mamy. Patrzcie, jaka chmura.
2: Bez kitu, daj, ładnie.
1: Uważajcie na siebie.

0: Najlepsze sylwestrowe Melo. Festiwal Ant On Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Przesiądź się na oszczędności.
6: Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
7: Bo ja widzę świat inaczej niż ty.
8: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530-001-130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
0: O reklamie.

0: potrwa m.in. rozbudowa ulic Bończyka oraz Czystej, potrwa do końca roku. Wraz z włączeniem tej ostatniej do Wrocławskiej przekazuje Miejski Zarząd Dróg w Opolu. Prace kosztują blisko 3 miliony złotych. Będzie również oświetlenie uliczne i widać postęp prac w tym miejscu. Oczywiście trzeba tam również uważać. Stopni to maksymalna temperatura, której możemy spodziewać się jednak dopiero około godziny 15. To będzie ta najcieplejsza pora. Odczuwalna temperatura pozostanie w granicach 10 stopni nawet w tych najcieplejszych godzinach dnia, bo przez cały dzień ma być wietrznie w Opolu. Zachmurzenie dzisiaj zmienne, deszczu na razie nie mamy w prognozach. Popadać może jutro, ale jutro jest też szansa na nieco wyższą temperaturę do 16 stopni w regionie.
1: Są newsy Melo Radia.
0: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Zapewnienie bezpieczeństwa w szkołach i procedury działań w sytuacjach kryzysowych to temat spotkania, które dla dyrektorek i dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego organizuje dzisiaj Opolskie Kuratorium Oświaty. Kolejne takie spotkanie będzie w przyszłym tygodniu. A przy szkołach w całej Polsce powinno pojawić się dziś więcej patroli policji. Ma to związek z ostatnimi atakami. A teraz przetarg. W związku z planowaną budową akwaparku w Opolu ratusz właśnie otworzył nadesłane oferty. Tanio nie będzie, mówi Adam Leszczyński z Urzędu Miasta.
2: Wpłynęły trzy oferty, najtańsza z nich opiewa na 219 milionów złotych netto, najwyższa na 246 milionów złotych netto. Teraz te oferty będą przez nas analizowane.
0: Na otwarcie akwaparku w Opolu poczekamy jeszcze około 3 lat. Aż tak długo nie będzie trzeba czekać na trochę zieleni u zbiegu ulic Ozimskiej i Rejmonta. Tworzony tam zielony skwer z ogrodem deszczowym nabiera kształtów. Do końca roku prace powinny się zakończyć. Z kolejnymi informacjami wracam za godzinę. Będzie o kontrolach ZUS-u w firmach w regionie.
3: Dokładnie minuta do 10:00. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora, proszę bardzo.
4: 9 prokuratorskich zarzutów i wniosek o areszt to dla 19-latka, który w szkole w Ostrołęce i jej pobliżu ranił nożem 9 osób. Jakub Z. odpowie za usiłowanie zabójstwa, także przy użyciu materiałów wybuchowych, mówi Elżbieta Edyta Łukasiewicz z ostrołęckiej prokuratury.
5: Ten plecak, który zostawił w jednej z klas, był to ładunek wybuchowy o dużej sile rażenia.
4: Uczniowi klasy maturalnej grozi dożywocie. Będzie krajowy trening rodzinny z reagowania w sytuacjach kryzysowych, informuje o tym MSWiA. Zorganizowany będzie 17 października w szkołach i innych miejscach publicznych. W zbiorniku retencyjnym Husinec w Czechach nie ma już zapasów. Wczoraj osiągnął najniższą dopuszczalną objętość 30 tysięcy metrów sześciennych wody. A pingwiny topią śniegi Antarktyki. Ich odchody dostarczają nawozu jednokomórkowym glonom. Zjawisko opisali naukowcy.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Bardzo chciałbym coś powiedzieć o tych pingwinach, ale muszę to przemilczeć po prostu.
4: No.
3: Tak zrobię. 10:00 na zegarach. Piątek jest dzisiaj i z okazji piątku będę miał do was jedną sprawę za chwilę. Zagramy najpierw bardzo miło. Ebony Hearts, ależ to jest fajna nuta. Kiedy inni gadają, my już gramy.

Pani Alison, Two Colors i Prima Donna w Melo Radio, 15 minut po godzinie 10, podkręcamy tempo. Słuchajcie, dzisiaj w końcu mamy piątek, piąteczek, piątunio, no ja się jaram naprawdę niesamowicie, że się udało dotrwać. Gratulacje, brawo! Gratuluję wam serdecznie, bo to jest ogromny sukces. I przy okazji mam do was prośbę. Pokażcie mi głosówkami, jak bardzo cieszycie się z tego, że ten piątek faktycznie do nas dotarł. Liczę na wasze kreatywne pomysły. Poświętujmy, pocelebrujmy ten piąteczek. Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl. Do dzieła, ekipo! Hej, tu

Jedna noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: To jest Melo Radio. 27 minut po 10. Podkręcamy tempo w piątek, piąteczek, piątunio. No ten wreszcie tu jest i wszyscy bardzo z tego powodu się cieszymy. Prosiłem was o to, żebyście pokazali mi poprzez głosówki na WhatsAppie Melo Radia, jak bardzo się cieszycie z tego, że jest piąteczek. Nie, no, znaczy ja się naprawdę cieszę, że jest piątek. Dajcie znać, pokażcie, jak wy się cieszycie z tego, że mamy piąteczek i jest weekend już naprawdę bardzo blisko. Czekam na głosówki, nagrywajcie je na WhatsAppie Meloradia, a naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: To jest Melo Radio. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło ekstra łaciate 200 gramów za pół ceny. 2,99 kupując 3, a banany kilogram 2,99.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
18: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
19: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
18: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
21: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
22: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
23: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
24: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. okazję. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Tato, z czego były pierwsze książki?
1: Z glinianych tabliczek?
0: To jak wtedy zaginali rogi?
2: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
25: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
26: Nadciąga Festiwal Ant 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów, a wśród nich Bass Jackers, Blaster Jack, Darut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
27: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
28: Bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach. Marketa Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
29: Po reklamie.
30: To jest Melo Radio.

0: Lucas Estrada, Trips, Stephen Puff i Close Your Eyes w Meloradio. 18 minut do 11. Piątek, żyjemy piątkiem. No i tak, poprosiłem was o to, żebyście pokazali mi poprzez głosówki, jak bardzo się z tego cieszycie, że jest piąteczek. Hubert!
1: La, la, la, la.
0: No bardzo ładnie, taki organutan trochę. Rafał?
2: Yeah,
0: i mamy Freda Flintstona, no i fajnie! Dobra, czekam na kolejne, świętujemy, celebrujemy piąteczek. Pokażcie mi głosówkami, jak bardzo się cieszycie z tego, że jest piątek. Naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.
3: Hej,

0: No tak, modelki włodarskie, każdy twój ruch, 10 minut do godziny 11, a jaki będzie twój ruch, Marcinie Sikora?
1: Bardzo fair play, okay. Bo opowiem o tym, że jeden z naszych polskich piłkarzy, nawet reprezentantów, zdobył dwie fajne nagrody.
0: No i to mi się podoba, zaraz o tym posłuchamy.
2: A już o 11 zagramy
0: Tobi Romeo i Fly High, czyli Odlot. Witam serdecznie na pokładzie rejsu Melo Radio. Proszę zapiąć pasy, bo od 11 będzie naprawdę bardzo grubo.
2: Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już dziś po 22 tylko w Melo Radio.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Czyta lektor AI.
11: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
10: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,90.

0: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka w dobie zmian technologicznych i obronnych. Dowiedz się więcej o wyzwaniach, możliwościach i szansach gospodarczych Opolszczyzny. Weź udział w 5. Regionalnym Kongresie Gospodarczym Edukacja i Rozwój, który odbędzie się 23 października w Silesia Centrum Dziedzictwa i Sztuki. Szczegółowy plan paneli, sylwetki prelegentów oraz rejestracja dostępne na www.opolskidlabiznesu.pl. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
1: Okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099, a do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
2: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
3: Stał też wrześniowe 20-lecie. Stegu Arena, Opole, 18 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psałterz wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Opole, Stegu Arena, 18 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
4: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
5: W ten piątek i sobotę tylko z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni lub masło ekstra Polmlek 200 gramów 2,49.

0: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai, Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
1: O reklamie. Autopromocja. Festiwal Ant On Air.

0: Pogoda.
1: Chmury i słońce na zmianę. Dzisiaj na niebie nad Opolem tak pozostanie do końca dnia. Jest szansa na łagodny jeszcze wzrost temperatury do 14 stopni maksymalnie. Ma być dzisiaj w Opolu, ale dopiero około godziny 14 czy 15 odczuwalna temperatura niższa. Pozostanie też wietrznie. Jutro więcej chmur i przelotny deszcz na Opolszczyźnie przy temperaturze do 16 stopni lokalnie w regionie. Niedziela podobna do dzisiejszego dnia.
0: Są newsy Melo Radia.
1: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Najpierw groźne zdarzenie na A4 między węzłami Opole Zachód i Brzeg. Doszło do zderzenia 3 osobówek. Spodziewajcie się utrudnień na jezdni w kierunku Opola. Kontroli jest mniej, ale są skuteczniejsze. To już nie informacje z druku, a dane opolskiego ZUS-u, który sprawdza naliczanie i rozliczanie świadczeń z ubezpieczeń społecznych.
2: Od stycznia do końca sierpnia tego roku pracownicy opolskiego ZUS-u zrealizowali 605 kontroli u przedsiębiorców. Stwierdzili nieprawidłowości, które głównie dotyczyły niewłaściwego naliczania składu na kwotę około 8 milionów 400 tysięcy złotych.
1: Mówi Sebastian Szczurek, rzecznik opolskiego ZUS-u. ZUS odchodzi od masowych kontroli, a skupia się na precyzyjnym typowaniu firm, w których może dochodzić do nieprawidłowości. A teraz coś więcej niż nieprawidłowości. Nielegalne składowiska w regionie zostaną posprzątane. Kędzierzyn Koźle ogłosił przetarg na usunięcie odpadów ze składowisk w Kłodnicy i Sławięcicach. Do usunięcia jest ponad 1200 ton groźnych chemikaliów przechowywanych w niezabezpieczonych beczkach. Mają zniknąć do końca listopada.
3: Minuta do 11, newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
4: Policjanci skontrolowali już ponad 10 tysięcy szkół w całym kraju. W związku z groźbami ataków zamieszczonymi w sieci zatrzymali też 10 osób. To już tydzień nowej odsłony rządowego programu Ceny paliwa niżej. Kierowcy mogą nieco odetchnąć, ale sytuacja na rynkach jest nadal wyjątkowo niestabilna, mówi Rafał Zywert z BM Reflex.
5: Co prawda rynek odsunął się od szczytów, ale w dalszym ciągu sytuacja na rynku światowym jest jeszcze daleka od normalizacji.
4: Dziś za litr benzyny płacimy maksymalnie 6,90, a oleju napędowego 7,82. Ukraina przechodzi znowu na grafik wyłączeń prądu. To z powodu kolejnych ostrzałów sektora energetycznego. Piotr Zieliński z dwiema nagrodami podczas Premier Gentleman Gala promuje postawy fair play w świecie futbolu. Piłkarz otrzymał nagrodę Gentleman Inter i statuetkę za najpiękniejszego gola.
3: Gratulujemy.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: Ciekawe tylko, czy na klatce dzień dobry powiem. Siemanko, na zegarach 11, ja dzień dobry mówię wszystkim, a dokładnie mówię siemanko. A ty po tej stronie do 14 działamy razem i będzie dużo dobrej muzy. Na początek Tobi Romeo i Fly High.

Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

0: Thomas Gray i Rumors w Meloradiu, 15 minut po godzinie 11. Podkręcamy tempo w piąteczek i ja pytam cały czas o to, jak bardzo się cieszycie, że jest w końcu piątek. Głosówki z WhatsAppa Meloradia. Maciej?
1: Lecę przy waszych rytmach od 6 rano. Pozdrawiam serdecznie całe Meloradio. Nie powiem, jak się cieszę, ponieważ zaczynam urlop od 12 października.
0: No stary, to będzie pięknie, tego jestem pewny. Wy też możecie pokazać, jak bardzo się cieszycie piątkiem. Dajcie znać na głosówkach na WhatsAppie Meloradia w formie głosów. Naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl, a ja gram dalej. On Tonight, Silva Pumpa, zróbcie głośniej. Hey.

0: Avalon i For Nothing w Meloradiu to jedna z nowości. 27 minut po 11 podkręcamy tempo. Wspominałem wam całkiem niedawno, że Avalon Rockstone robią sobie przerwę od współpracy i tutaj mamy efekt między innymi takiej, a nie innej decyzji, czyli Avalon chwali się nowym singlem. Bardzo ładny, zresztą ciekawy jestem, co na to Rockstone. Z kolei zobaczymy, co wykminią. W tej godzinie Criss-Cross Amsterdam.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
2: To 1/3 tria Swedish House Mafia, ale numer na 100% dobry. Axwell, a razem z nim Bon. Panowie stworzyli numer Whatever Turns You On. On już od kilku tygodni was grzeje, ale tym razem zagrzał tak mocno, że wbił na numer 1. 30 Meloradia.
1: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
2: Pychu, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make deals.
7: Janie, skarpeta na pieniądze.
8: Się rozpadła.
7: Noż do 100.
8: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
9: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
12: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
13: Kogo?
12: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
13: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
12: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
13: Tak, jest posterunkowy Cezary.
12: No, więcej na szkłomazgo.pl.
13: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
12: I Cezary Pazura.
14: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
15: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Tato, co znaczy negocjować?
18: Szukać porozumienia.
17: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
19: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
20: Neonet, Neonet.
21: To korzyści pełen sklep.
20: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
22: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
20: Neonet.
23: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
24: Tak, a co?
23: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
24: Już robię drugą.
23: Na komputer.
24: Już biorę pożyczkę.
23: Na co?
24: Na komputer. Moje ty szczęście.
25: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
26: Aliorbank albo nic.
25: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
27: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
28: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
27: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, a artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
29: Psst, cześć, tu Influencen, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.

Carla Fernandez, co jeśli w remiksie Johna McFly'a, 18 minuty do godziny 12. Podkręcamy tempo i ten dźwięk morza, te mewy. No chciałoby się, żeby wróciły wakacje, ale niestety nie mam zbyt dobrych informacji pogodowych. Jesień da raczej o sobie znać i to już dzisiaj daje. Zimno, wieje, nieprzyjemnie. Gdzieniegdzie tam trochę słońca się pojawia, ale temperaturowo to powiedziałbym, że raczej średnio. Dlatego ubierajcie się ciepło, a jeżeli potrzebujecie hajsu na, nie wiem, jakąś fajną kurtkę albo cokolwiek innego, to daj znać, że dzisiaj w Meloradiu z racji piątku w szybkiej kasie pół kafla do zdobycia. Wbijajcie na meloradio.pl zakładka konkursy i akcje, no i piszcie, co z tym zrobicie.

0: Joel Corey, Hannah Bolain i Don't Go We're Breaking My Heart w Melo Radio. 10 minut do godziny 12. Już czas pędzi jak szalone. Dla niektórych to dobrze, no bo chcieliby już spadać na chatę z roboty. Kompletnie się nie dziwię. Marcin, co o tym myślisz?
1: Myślę, że to okej i można by było za to dostać pokojową Nagrodę Nobla, nie?
0: O, czyżby o takim ważnym zagadnieniu było w newsach Melo Radia?
1: Tak.
0: Okej, no to dobra. W takim razie trzymam kciuki, zobaczymy, kto tym razem dostanie. Mam nadzieję, że ktoś z was.
2: A już o 12 zagramy
0: Shimza, Fire Fire, tak podkręcamy tempo. A tego ognia to się Beskitu dzisiaj przyda, bo nie wiem jak wam, ale mi to się ziewa od rana totalnie. Także rozgrzejmy was i trochę podkręcimy tempo.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. Od piątku 9 do soboty 10 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 12 do środy 14 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
14: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
15: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
17: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
18: Mamy to, o nas ma. Mamy to.
17: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
19: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
17: Sposób na twój dobry dzień?
18: Mamy to w Lewiatanie.
19: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
20: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny. Ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach.

0: Szczegóły w salonach i na brw.pl.
1: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
2: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
3: Janie, skarpeta na pieniądze.
4: Się rozpadła.
3: Noż do 100.
4: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
5: Zarejestruj się na zwrotnica.blika.pl. Blik.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
9: Tak, a co?
8: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
9: Już robię drugą.
8: Na komputer.
9: Już biorę pożyczkę.
8: Na co?
9: Na komputer. Moje ty szczęście.
10: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
11: Aliorbank albo nic.
10: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
12: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
13: Po reklamie.

0: witamy. Już teraz to najcieplejsza pora z temperaturą maksymalną w Opolu i regionie na poziomie 14 stopni około godziny 15. Ma nam jednak do końca dnia towarzyszyć zimny wiatr, więc raczej trzeba ubrać się na zapas. Chmury i słońce na zmianę po południu nad Opolem. Jutro wzrost zachmurzenia, temperatura do 16 stopni i mogą przydać się parasole. W niedzielę więcej słońca i zarazem nieco chłodniej i wietrznie.
1: Są newsy Melo Radia.
0: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Opolska policja wraz ze Strażą Miejską patroluje okolice szkół i monitoruje sygnały pojawiające się w sieci. To w reakcji na groźne zdarzenia, do których doszło w szkołach w innych częściach kraju, pisze o tym Czas na Opole. Szkoły w Opolu funkcjonują normalnie. Trzy firmy zgłosiły chęć wybudowania w Opolu nowego akwaparku. Po otwarciu ofert przetargowych okazało się, że najtańsza opiewa na prawie 220 milionów złotych, a najdroższa na ponad 246 milionów. Teraz urzędnicy sprawdzają, która z nich będzie najbardziej korzystna długofalowo.
2: W przypadku obiektu takiego, jakim jest akwapark, tutaj wchodzi wiele zmiennych. Kwestie prądu, wody, źródeł odnawialnych i mnóstwa czynników, które należy dogłębnie przeanalizować.
0: Mówił Adam Leszczyński z Urzędu Miasta. Opolski Park Wodny powstanie w miejscu po starym stadionie Odry przy Olesie. Od podpisania umowy budowa potrwa 2,5 roku. A skoro o przetargach mowa, aż 9 firm zainteresowanych jest budową ekranów akustycznych przy autostradzie A4. Pochłonie to kilkanaście milionów złotych i ma potrwać 15 miesięcy. Chodzi o 2,5-kilometrowy odcinek A4 między węzłami Opole, Południe i Krapkowice.
3: Minuta do 12, newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
4: Pokojowa Nagroda Nobla przyznana. Tegoroczną laureatką została południowoafrykańska prawniczka Navanette Mnavi-Pillay. To za wysiłki na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. A Donald Trump znów musi obejść się smakiem. Jechali ponad 270 km na godzinę i spowodowali śmiertelny wypadek pod Stargardem. Do tymczasowego aresztu trafili kierowca i pasażer auta, mówi Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie.
5: Całe zdarzenie było nagrywane przez pasażera pojazdu, który, że tak powiem, nakłaniał kierowcę, żeby jechał szybciej.
4: Obaj mężczyźni nie przyznali się do winy. Policja zatrzymała 17-latka, który miał grozić atakiem w szkole w Przasnyszu. To prawdopodobnie autor filmu wygenerowanego przez AI, który znalazł się w internecie. Na nudę nie mogą narzekać dziś fani tenisa. Hubert Hurkacz zaczyna grę teraz, Iga Świątek około 13.
3: Trzymamy za was kciuki, gwiazdy, albo raczej rakiety.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Nice. Na zegarach 12, Adi z tej strony. Podkręcamy tempo, bo kiedy inni gadają, my już gramy. Guys, piątek dzisiaj. Cieszymy się z tego naprawdę bardzo mocno. Fire, fire! Ale to jest fajna nutka. Shimza!

Kygo, Max McKnown i Take Me Back w remiksie Robina Schulza. 15 minut po 12, podkręcamy tempo i mam przegenialne wieści dla graczy, a dokładnie dla fanów uniwersum Cyberpunka. No bo śmiało można powiedzieć, że Cyberpunk 2077 to w tym momencie gra, która radzi sobie całkiem nieźle. Ale uwaga, Cyberpunk doczeka się filmu! I to ma być właśnie m.in. produkcja na podstawie gry, więc myślę, że spotkamy nasze ulubione postaci. Kiedy to powstanie, nie wiadomo, bo to dopiero pierwsze, ale jednak pewne informacje w tym segmencie. Jedno jest pewne, Polacy się nie zatrzymują i tego możemy im pogratulować. I sobie nawet trochę pozazdrościć. Niech się kręci, cytując klasyka. O tym już teraz Filip Eknel i Ser Mich.

0: Gnarly, Major League, DJ Z, Wasted i 28 minut po godzinie 12. Nutka, która ostatnio bardzo mocno się klika i która wiem, że wam się podoba i się nie dziwię, no bo daje dużo pozytywnej energii. I będzie takich więcej, jeszcze obiecuję na paluszek, Liwka, Poza Tobą Nic, Asher i Mor w remiksie Red One Jimmy Joker, tak jest. A, jeszcze będzie coś premierowo, no dobra, powiem wam od kogo, od Losta Frequencisa, ale co, to już wam nie powiem. Ha, zagramy to razem już niedługo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
12: Orły oszczędzają. Zawsze łapią okazję.
13: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
14: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
15: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
14: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
17: Neonet, Neonet.
18: To korzyści pełen sklep.
17: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
19: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
20: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
0: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
21: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
22: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
23: Lidl, to się opłaca.
24: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
25: Korek.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: No właśnie, 17 minut do godziny 13. Kolejne świetne muzyczne wiadomości w piątek. No bo Lost Frequencies, śmiało można powiedzieć, że w ostatnim czasie to facet zyskuje jeszcze większą popularność, między innymi dzięki swojemu singlowi Paraiso. No i facet, korzystając z tego prime'u, postanowił, że wyda coś zupełnie nowego. I to będzie też bardzo dobra nutka, która zostanie z nami na dłużej. Jej tytuł to Don't Forget About Me. Jest naprawdę kapitalna i gramy ją teraz premierowo na antenie Melo Radia. Róbcie głośniej, bo nutka sztos.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Epickość i artyzm w jednym. Alan Walker, Ava Max i Fate w Melo Radio. 8 minut do 13. I redaktor Sikora z Dabi cały czas się Ewa.
1: No cześć. Powiem wam, dlaczego bezrobocie tak nie rośnie.
0: O. Okej. Okay. Ważny temat. Porozmawiamy o nim w newsach Melo Radio, także nigdzie nie odchodźcie.
2: A już o 13 zagramy.
0: Marlon Hofstadt, So Starry, I Like. Tak wam zagramy. Bo jak nie ma słońca za oknami, to ja wam zrobię słońce z głośników. I Like już niedługo.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
9: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
10: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
9: Czyli frosty kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
11: Dużo dobrego.
12: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
11: Za mniej.
13: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
14: To kredyt Alior Banku dodał mocy

0: temu biznesowi.
1: Pewne zwycięstwo!
0: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl.

0: świątecznych prezentów. Wylosuj zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
2: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
3: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
1: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka w dobie zmian technologicznych i obronnych. Dowiedz się więcej o wyzwaniach, możliwościach i szansach gospodarczych Opolszczyzny. Weź udział w 5. Regionalnym Kongresie Gospodarczym Edukacja i Rozwój, który odbędzie się 23 października w Silesia Centrum Dziedzictwa i Sztuki. Szczegółowy plan paneli, sylwetki prelegentów oraz rejestracja dostępne na www.opolskiedlabiznesu.pl. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
11: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: Newsy Meloradia, minuta do godziny 13. Marcin Sikora z nami.
1: Nocna prohibicja na terenie całego kraju i całkowity zakaz reklamy alkoholu. Ustawę w tej sprawie uchwalił Sejm. Był niemal jednogłośny, za było aż 400 posłów. Ponad 100-tysięczne miasto straci porodówkę. Chodzi o Dąbrowę Górniczą i Zagłębiowskie Centrum Onkologiczne. Porodów jest już o połowę mniej niż przed laty. Oddział przynosi straty, mówi rzecznik szpitala Tomasz Burek.
2: Ujemny wynik wyniósł w 2025 roku około 6 milionów złotych.
1: Teraz kobiety będzie przyjmował szpital miejski w sąsiednim Sosnowcu. Ale demografia ratuje rynek pracy. Jak pisze Rzeczpospolita, bezrobocie dzięki temu nie idzie w górę. Starsi odchodzą z pracy, a na ich miejsce wciąż brakuje młodych. Niezwykła marsjańska chmura zaskoczyła naukowców. Pojawia się każdej wiosny i każdego lata. Mogą się za nią kryć egzotyczne zjawiska fizyczne.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Ja z kolei poproszę o egzotyczne słońce i piękną temperaturę.
1: No jest. Z temperaturą może być gorzej.
0: No właśnie, ten wiatr też niech się schowa. A ty z tej strony do 14 zapraszam, kiedy inni gadają, my już gramy. I like na początek.

piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Dzięki Cooksowi mogę sobie wyobrazić dosłownie życie wyglądające w latach 80. i nawet ten Ortalion, który no był wówczas dosłownie wszędzie. Kungs, Ophilus, London i Galaxy w Melo Radio, 15 minut po godzinie 13. Kungs, to wam powiem, że jest naprawdę sympatyczny ziomal. Część z was wie, ale Kungs jest naprawdę genialny, jeżeli chodzi o owoce morza. Jest całkiem niezłym kucharzem, ale oprócz tego całkiem niezłym ziomkiem, przyjacielem, bo no ostatnio pojawił się w Stanach Zjednoczonych, dokładniej w Chicago, gdzie jest też nasz Robercik Lewandowski. No, ale był tam nasz Kungs dlatego, że chciał być wsparciem dla Sophie Tucker, która przygotowała wyjątkowe show. Sam Kungs napisał, było fajniusio, było przekochanie. No, także my, panie Kungs, też zapraszamy do Polski, jak coś mamy pierogi.

0: Armin van Buuren, Sasha i Everlasting. Tak, gramy w Melo. 27 minut po 13. Armin van Buuren, tylko przypominam, że w dobrym Melo będzie na was czekał. Po 22 szykujemy dla was dobre Melo, także generalnie liczcie się z tym, że będzie bardzo mocarnie. Imprezujecie z nami, bo nie ma innej opcji. A w tej godzinie jeszcze Smolasty i Tripsy, Duże Oczy, a oprócz tego Avicii i Hey Brother.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
17: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
18: Netto przedstawia...
19: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
20: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
19: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
20: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
19: To może zapraszamy?
20: Dobre!
21: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto dużo dobrego.
22: Za mnie!
23: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
24: Dobrze.
23: 15 zł.
24: Lepiej.
23: 20 zł.
24: Najlepiej. Na Orlenie?
23: Ciepło.
24: Z kuponami?
23: Cieplej.
24: W Orlen witaj.
25: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl / kupon. Orlen z energią po rabaty.
26: Wszystko czeka.
0: tego dziś chcę.
1: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło ekstra łaciate 200 gramów za pół ceny. 2,99 kupując 3. A banany kilogram 2,99.
0: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Neonet, Neonet.
3: To korzyści pełen sklep.
2: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
4: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
2: Neonet.
22: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
26: Psał też wrześniowe 20-lecie. Stegu Arena, Opole, 18 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Opole, Stegu Arena, 18 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
27: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
28: Po reklamie.

Jeżeli właśnie poczuliście w kościach albo gdziekolwiek indziej w waszym ciele, organizmie, że wam się nie chce, to wszystko jest okej. Jest nas więcej naprawdę. Gdybyśmy teraz przeprowadzili badanie społeczne, okazałoby się, że około 95% Polaków cierpi na niechęć do wykonywania swoich obowiązków zawodowych. Ale spokojnie, to nie jest nic złego. Proszę ten palec schować, dobrze, ja widziałem. Ale spokojnie, nie przejmujcie się tym na zapas, bo jest piątek i dlatego człowiekowi się może nie chcieć. Nie mówiłem o was w ogóle, co to ma być. Szybka kasa. 200, a nawet 500 złotych do zdobycia. Przepraszam, bo tu patologia w studiu jest. Jeżeli chcecie zdobyć szybką kasę, no to zapraszam na meloradio.pl. Tam wchodzicie i piszecie, na co byście to wydali. No, a teraz ja gram wam fajnie, żebyście się trochę rozbudzili. Axwell, Bon, Whatever Turns You On, 17 minut do 14. Przestań tak na mnie patrzeć.

0: cała Polska śpiewa z nami.
1: Już możesz mówić.
2: Skomplikowana jest ta końcówka.
1: Ja spróbuję coś.
2: Cała Polska miała. No nie znam portugalskiego.
1: Paraíso.
2: Tam jest więcej słów.
1: Aha. Lost Frequencies, Mary Rose za nami, Paraíso, Mikołaj w studiu, siema.
2: Siema.
1: Sam jesteś dzisiaj?
2: No właśnie. No właśnie jestem. I dlaczego?
3: A już o 14 zagramy.
2: Jestem zdradzany w tym momencie.
1: To chyba nawet wiem z kim.
2: O, z królem Latino, stary. Bez najgorzej. Kitu.
1: Ale fajnie, że on w tym materiale nowym, to tak postarał się, żeby ta muza była różnorodna.
2: Tak. Polecamy płytę.

to promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już dziś po 22 tylko w Melo Radio. Melo to twój

0: Podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
7: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
8: Przyjdź, wybieraj i kompletuj.

0: razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. Więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
5: Bo nie mam żadnych objawów.
6: Bo nie mam czasu.
7: Bo boję się diagnozy.
8: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
9: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
4: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
18: Po reklamie. Autopromocja.
19: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
20: Jak co weekend? Najlepsza muza, wasze wiadomości
21: i mocno podkręcone tempo.
22: Mówię albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
20: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
19: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
18: Autopromocja.

0: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
1: Zarzuty usłyszał 17-latek, który jest prawdopodobnie autorem filmu grożącego atakiem w szkole. Dostał dozór policyjny. Są nowe maksymalne ceny paliw przez cały weekend. Do poniedziałku włącznie za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,97, a za diesla maksymalnie 8,06 zł. Hejt wylewał się na uczestników tegorocznych Mistrzostw Świata w Ameryce Północnej. Według raportu FIFA obrażana była ponad połowa z uczestników. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. Kiedyś były bardzo popularne, mówi jeden z mieszkańców Warszawy.
2: Kiedyś jak byłem młody, tak, a teraz sobie pani żonę mam koło siebie, to nie muszę pisać.
1: W PRL-u list docierał do adresata zazwyczaj w ciągu od 3 do 7 dni.
3: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.

0: Fight w Meloradiu z Mikołajem Kujawińskim.
1: Siemano, jest piątek i zaczynamy Freak Fight, a także kontynuujemy dramę, ponieważ czekotubkowa afera ma swój ciąg dalszy i to taki, którego chyba nikt by się nie spodziewał. No ja na pewno nie. Ale w tej godzinie przede wszystkim sprawimy, że ktoś się uśmiechnie. 500 zł do wzięcia na cokolwiek tylko chcecie w szybkiej kasie Meloradia. Mikołaj, siemano, jesteśmy razem do 18. Freak Fight.

Please tell Rosie, to Alef Arben i You Not Us w Meloradio. Tak właśnie podkręcamy tempo, a teraz wracamy do afery czekotubkowej. Jeszcze miesiąc temu nie wiedziałbym, kim jest Blendusiak, ale teraz wiem i w sumie cała Polska też się dowiedziała. To jest były już teraz chłopak Fausti, który no ma teorię na temat tego, dlaczego dziewczyna go zostawiła. Chodzi o to, że to były głosy z zewnątrz. Wszystkiego suma, menedżerzy, bliscy, opinia publiczna, a on tylko powiedział, że nie dostanie kolacji, jak zje czekotubkę. No przecież też szarmancko i dżentelmeńsko powiedział, że kochałby Fausti nawet jakby ważyła 80 kg.

0: To L'Amour Toujours w Meloradiu. Tak właśnie podkręcamy tempo 18 po 14.
1: Szybka kasa na weekend w Meloradiu.
0: Wiemy, że chcecie tej kasy, więc mamy szybką kasę na weekend, 500 zł do wzięcia. Przed taką fantastyczną propozycją stoi Tomek, do którego teraz dzwonię. Ma 5 sygnałów oczywiście na to, żeby odebrać od nas telefon. I to będzie pierwszy krok do sukcesu, do szybkiej kasy na weekend. Dzwonimy do Tomka. 5 sygnałów oczekiwania. Jeden za nami. Teraz drugi. O, robi się niebezpiecznie.
2: Halo, halo.
0: Cześć Tomek, Mikołaj Meloradio z tej strony.
2: Cześć, witam, cześć.
0: Siema, jak tam piątek ci mija?
2: A pomalutku do przodu, już coraz bliżej wyjścia z pracy, także super.
0: Jeszcze na tej pracy się skupiasz, czy już myślisz tylko o weekendzie?
2: Ja już myślę tylko o weekendzie, o tym, jakie zrobię sobie fajne... domówkę fajną.
0: No i właśnie do tego też piję, byłeś na meloradio.pl. Powiedz, na co byś wydał szybką kasę?
2: Tak, napisałem, tak sobie słuchałem was, Meloradio, tak sobie myślę, Meloradio. I sobie stwierdziłem, pora na zdrowe odżywianie się i parę owoców fajnych i wydam sobie tą kasę na pomelo, na tak nic gruszki, nic pietruszki, na jaką gruszkę. Tak wszystko zrobię, żeby mieć sobie na twarzy banana.
0: Powiem
2: i
0: ci,
2: zrobię,
0: bracie,
2: domówkę.
0: Powiem ci, bracie,
2: owocową.
0: Że nie wiem, jak ty dotarłeś do owoców słuchając Melo, bo tutaj raczej nie odżywiamy się zdrowo, ale skoro tak, to z wielką przyjemnością. 500 zł leci do ciebie.
2: Super.
0: No to widzisz.
2: Ale będzie wyżerka owocowa.
0: No ja już banana mam na twarzy. Dzięki wielkie.
1: Szybka kasa na weekend w Meloradiu.
0: A teraz nowość. Marlon Hofstadt i David Guetta. To jest Caught Up w Melo.

pochodzę, mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Gips, PZ i For Money. To jest karnawał w Meloradiu, a my za chwilę wybieramy się za ocean, ponieważ tam doszło, słuchajcie, do afery. Ktoś bardzo znany bezwstydnie pałaszował pierogi. O kogo chodzi, to zdradzimy jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Przesiądź się na oszczędności!
5: Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety.polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
10: Za mnie.
11: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: Ja nie mam nic.
16: Ty nie masz nic.
17: On nie ma nic.
15: To razem właśnie mamy tyle.
17: W sam raz tyle.
18: Żeby założyć wielką fabrykę!
19: Ziemia obiecana. Słynna powieść Władysława Reymonta na deskach Kochanowskiego. Zapraszamy do teatru. Bilety do kupienia w kasie teatru oraz na www.teatropole.pl.
20: Panie Pascalu,
21: tak?
20: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
21: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
20: A to pędzę, lecę, pa!
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
23: Media Expert.
24: O reklamie.

Sobel i Francis w Melo Radio. Całe lato. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fight'cie. Obiecywałem wycieczkę za ocean. No to lecimy do Chicago, a jak do Chicago, to już chyba wszyscy wiemy, o kogo chodzi. Anna Lewandowska, jak czytam w internecie, bezwstydnie pałaszuje polskie pierogi w USA. Anna napisała, fotografka przywiozła mi polskie pierogi dla moich dzieciaków. Pierogi, słuchajcie, polskie pierogi w Chicago. Podobno jest kilka takich miejsc, które robią pierogi. Naprawdę? W Chicago? Tam, gdzie jest jedna z największych polonii na świecie? Kto by pomyślał?

0: Z Meloradiu tak podkręcamy tempo. Słyszałem, Ula, że w Szanghaju to hurkało aż miło.
1: Oj, hurkało bardzo miło, tak, tak, tak. Ale co i o co chodzi, to powiem w newsach.
2: A już o 15 zagramy
0: Fast Boy Music Sounds. Oni już wyruszyli w swoją trasę Fast Boy Life. Czekamy, aż przyjadą do Polski. Ale na Music Sounds nie czekamy długo. Ten numer punktualnie o 15.

0: Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Grę piłkarską.
2: A, ty taką najpopularniejszą. 200 w tym momencie trafiają w twoje ręce.
1: Super, dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
6: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
7: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
5: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
11: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60%.

0: zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro, kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka w dobie zmian technologicznych i obronnych. Dowiedz się więcej o wyzwaniach, możliwościach i szansach gospodarczych Opolszczyzny. Weź udział w 5. Regionalnym Kongresie Gospodarczym Edukacja i Rozwój, który odbędzie się 23 października w Silesia Centrum Dziedzictwa i Sztuki. Szczegółowy plan paneli, sylwetki prelegentów oraz rejestracja dostępne na www.opolskidlabiznesu.pl. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: Neonet, Neonet,
4: to korzyści pełen sklep.
3: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
5: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.

0: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia, która ma dla Was Ula Harciarek.
1: Utrudnienia na autostradzie A2 jest zablokowana po śmiertelnym wypadku na wysokości miejscowości Cisie. Zderzyły się tam ciężarówka z osobówką. Sukces Huberta Hurkacza w Szanghaju. Po raz pierwszy w karierze pokonał legendę tenisa Nowaka Dziokowicza 6-4, 6-3. Tegoroczny pokojowy Nobel to sygnał dla Ameryki, bo nagrodę dostała prawniczka Navi Pillay, mówi dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz.
2: Zajmuje się prawem międzynarodowym, ochroną praw człowieka, funkcjonowała w instytucjach międzynarodowych różnych, także tych, których prezydent Trump i Stany Zjednoczone nie uznają.
1: To zdaniem komentatorów sygnał, że prawo międzynarodowe trzeba szanować. Drogę sprzed 700 lat odkryto w belgijskiej Gandawie. Była pod trasą tramwajową, którą właśnie modernizowano.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Na zegarach mamy 15, słuchacie Freak Fightu, a w tej godzinie powrócimy jeszcze na chwilę do Chicago, bo tam kopie Robert Lewandowski, ale teraz to jego kopnął zaszczyt.

Alan Walker w Meloradio, to jest The Spectre. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fight'cie. No i jeszcze na chwilę wrócimy do Lewandowskich, ale tym razem do Roberta, który no wziął udział w takiej długo już stojącej amerykańskiej tradycji, o której na pewno słyszeliście. Chociażby z filmów albo serialów. Robert Lewandowski w Chicago na meczu baseballowym wykonał pierwszy rzut przed meczem Chicago White Sox Cleveland Guardians. No i Polakowi na szczęście udało się dorzucić, bo niektórzy wykonujący ten pierwszy rzut, no to niestety im nie poszło zbyt dobrze, a Robertowi jak najbardziej. Może będzie z nim trochę tak jak z Michaelem Jordanem. On kiedyś porzucił koszykówkę, żeby grać w golfa, to może teraz Robert se trochę porzuca, a za 10 lat Mistrzostwo Świata.

0: Lumix w Maloradiu. To self-aware. No niestety zostałem dzisiaj pozostawiony sam sobie. Moja współprowadząca Iga Dudziuk po prostu olała mnie, nie przyszła. A nagle tu wchodzi do studia i mówi: o, jestem na chwilę, bo dzisiaj bardzo ważna rzecz do zrobienia.
1: Skolim, słuchajcie, kończy dzisiaj 30 lat. 100 lat, 100 lat,
0: niech żyje,
1: temperatura. Taki mashup trochę robimy.
0: Trochę tak.
1: Czego mu życzymy?
0: Na 30, no to jest jednak taka bariera, nie? Psychologiczna poniekąd.
1: No, więc... jest wiecznie młody.
0: No właśnie, życzę mu, żeby mu tej młodości nigdy w sercu nie zabrakło.
1: Żeby temperatura była zawsze wysoka.
0: Żeby zawsze mógł wejść, jak już wyjdzie.
1: Albo wyjść, jak już wejdzie.
0: Dokładnie. W sumie nie wiem, które gorsze. Skolim, wszystkiego najlepszego.
1: Rośnij duży.
0: Wpadaj do nas częściej.
1: Tak.
0: Jakiegoś torta może ogarniemy czy coś.
1: I zaśpiewamy ci piosenkę.
0: Tak, ale nie te, co przed chwilą. I co, idziesz sobie?
1: No tak, no muszę lecieć dalej. Ale brzydko. Widzimy się w poniedziałek i słyszymy.
0: Brzydko.

0: All of my love to A-Ben w Melo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo, a jeszcze w tej godzinie porozmawiamy o nowym, moim zdaniem fajnym sposobie na walczenie z nadmierną prędkością na drogach. Koniecznie zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: To 1/3 tria Swedish House Mafia, ale numer na 100% dobry. Axwell, a razem z nim Bon. Panowie stworzyli numer Whatever Turns You On. On już od kilku tygodni was grzeje, ale tym razem zagrzał tak mocno, że wbił na numer 1 30 Melo Radio.
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
3: Bo nie mam żadnych objawów.
4: Bo nie mam czasu.
5: Bo boję się diagnozy.
6: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
7: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
2: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26-36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
13: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2 – nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2+1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie 3. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
16: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
17: Kogo?
16: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
17: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
16: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
17: Tak, jest posterunkowy Cezary.
16: No, więcej na szkłomazgon.pl.
17: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
16: I Cezary Pazura.
12: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
18: Neonet, Neonet.
19: Do korzyści pełen sklep.
18: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
20: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
18: Neonet.
21: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
22: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem.
0: szczęściem, prawda?
1: Tak, a co?
0: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
1: Już robię drugą.
0: Na komputer.
1: Już biorę pożyczkę.
0: Na co?
1: Na komputer. Moje ty szczęście.
22: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
23: Alior Bank albo nic.
22: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
24: Po reklamie.
25: To jest Melo Radio.

To Calvin Harris w Melo Radio Thinking About You, a teraz pomyślmy o bezpieczeństwie drogowym i tak też pomyśleli w Tarnowie, gdzie policja razem z uczniami klas 1-3 przygotowała specjalną akcję dla kierowców, którzy no niestety trochę za szybko jeżdżą w rejonie szkoły, no i policja ich zatrzymywała, a od dzieci tacy hultaje dostawali cytryny, a dobrzy kierowcy dostawali jabłka. I szkoda, że dostawali całe te cytryny, a nie takie ćwiartki, żeby od razu zjeść, bo jakby im tam, wiecie, wykręciło ryja, to by się nauczył jeden z drugim.

0: Sexy Magic. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu, a Magic to było kiedyś, jak pierwszy Matrix wszedł do kin. To była dosłownie magia. No pewnie, jeden z moich ulubionych filmów.
1: Tak? No to świetnie, bo w newsach będę miała na ten temat bardzo, bardzo ważnego newsa.
0: No to ja biorę czerwoną tabletkę.
2: A już o 16 zagramy
0: The Bauza Magnetic. Ten numer zagramy wam punktualnie o 16:00.

0: ze wschodem niedzielnego słońca. After w Melo Radio. W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
8: Psał też wrześniowe 20-lecie. Stegu Arena, Opole, 18 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Opole, Stegu Arena, 18 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
9: Netto przedstawia.
10: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
11: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
10: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
11: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
10: To może zapraszamy?
11: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
12: Za mnie! Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed

0: z obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Co jest grane w Opolu?
1: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Kinowe gwiazdy pojawią się dzisiaj w kinie Helios Solaris na uroczystej gali kończącej 24. Festiwal Filmowy Opolskie Lamy, połączonej z wręczeniem honorowej lamy dla aktora Tomasza Szucharta. To wydarzenie dzisiaj o 19. A skoro już jesteśmy w kinie, mówi się, że film Prime Time może przynieść Robertowi Pattisonowi pierwszą w życiu oscarową nominację. Pattison wciela się tu w charyzmatycznego dziennikarza śledczego. Film pokazuje jego przenikanie do przestępczego podziemia oraz narastającą obsesję na punkcie oglądalności, która sprawia, że w drodze na szczyt popularności zaczyna gubić moralny kompas. Film Prime Time jest na ekranach kina Helios Karolinka. A na koniec jeszcze sportowe emocje i niedzielne wydarzenie czekające nas na Itaka Arenie. Odra Opole i Miedź Legnica zmierzą się na opolskim stadionie. Początek spotkania, kwadrans po 20.
0: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radia, które ma dla Was Ula Harciarek.
3: 49 szkół na Mazowszu jest dziś zamkniętych. To po serii ataków. Tam, gdzie nie zawieszono zajęć, bezpieczeństwa pilnują policjanci, mówi mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
4: Prosiłam również dyrektorów szkół o weryfikację kanałów łączności alarmowej. To znaczy, że należy dokonać przeglądu przyjętych w szkołach i placówkach sposobów komunikowania się z odpowiednimi służbami i instytucjami.
3: W całym kraju zamkniętych jest 59 szkół. Polacy coraz częściej biorą L4 z powodu zaburzeń psychicznych, głównie przez długotrwały stres i depresję. Przegrana Iggy Świątek, tenisistka, odpadła w 1/4 finału turnieju WTA w Pekinie. Przegrała z Belgijką Elise Martens 6-7-3-6. Szykuje się piąta odsłona hitowego Matrixa. Ma pojawić się za 3 lata, ale oficjalnej daty jeszcze nie ma.
5: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Na zegarach 16, we Freak Fight'cie jest piątek, więc będzie też oczywiście pojedynek płci. Szczegóły za chwilę, najpierw Magnetic od

Gabry i Ponta, Easy on my heart. Tak właśnie podkręcamy tempo w Melo Radio, a we Freak Fajcie to jest pora na pojedynek płci. Szukamy panów, szukamy pań, którzy staną do tego pojedynku. Zasady są proste. Będziecie musieli wcielić się w rolę tej drugiej płci i zareagować na przedstawioną przez nas sytuację, tak jak właśnie według was ta przeciwna płeć by to zrobiła. 321-321-777 to jest telefon do studia. 321-321-777. Czekamy, abyście zgłaszali się do pojedynku płci.

On Tonight to Silva Bampa w Melo Radio. Pojedynek płci już za chwilę i wciąż szukamy faceta, odważnego gościa, który nie będzie się bał stanąć do pojedynku z kobietą, więc panowie łapcie za telefony. 321-321-777. To jest numer do nas. Widzę, że już dzwoni, więc odbieram. To teraz Trips i Kubańczyk. Ostatni raz zatańczysz ze mną. O, już nie dzwoni, więc dzwońcie. 321-321-777.

0: To Trips i Kubańczyk. Ostatni raz zatańczysz ze mną.
1: Pojedynek płci.
0: O, teraz też ze sobą zatańczymy. Igi dzisiaj nie ma, więc Karolina, nasza niezastąpiona wydawczyni, dołącza do jury. A w naszych narożnikach mamy Marzenę i Mateusza. Cześć, siemanko, kochani.
2: Siemanko.
3: Cześć.
0: Słuchajcie, przypomnę jeszcze raz szybko zasady. Wy już je znacie, ale słuchacze też muszą wiedzieć, o co chodzi w pojedynku płci. Przedstawimy wam za chwilę scenariusz. Waszym zadaniem będzie wcielić się w rolę tej płci przeciwnej. Zareagować na tę sytuację tak, jak wydaje wam się, że zareagowałaby kobieta albo mężczyzna. Jeżeli wszystko jasne, to dajcie znać.
2: Jasne.
3: Jasne.
0: Super, super. W takim razie nasza sytuacja na dzisiaj to... Karolina, proszę.
4: Za krótko obcięte włosy u fryzjera.
0: To kto na początek?
4: Marzena,
0: Mateusz? Mateusz? Marzena?
4: Marzena, panie przodem.
0: No ale ktoś tu się będzie wcielał w kobietę. Marzena, w takim razie, jak twoim zdaniem facet zareagowałby na za krótko obcięte włosy u fryzjera?
2: Ale jego obcięte włosy czy moje?
0: Jego. Jesteś facetem. Fryzjer obciął ci za krótko włosy. Jak reagujesz jako facet?
2: Okej. Czy to tak naprawdę miało być? Ale nie, no luz, spoko. Odrosną. Spoko, nie ma problemu. Nie płacę.
0: Marzena, usłyszałem słowo klucz, bo dosłownie moją reakcją też byłoby odrosną, spokojnie. No to Mateusz, twoja kolej. Jak twoim zdaniem kobieta zareagowałaby na za krótko obcięte włosy u fryzjera?
3: No chyba pan sobie żartuje. Przecież to nie jest tak, jak było na zdjęciu. No proszę to jakoś poprawić. Przecież ja sobie nie wyobrażam tak wyjść. Stawię jakąś negatywną opinię za chwilę.
0: Kochani, jest bardzo ciężka decyzja, prawda, przed naszym jury.
4: To prawda.
0: Ja myślę, że tutaj, no słuchaj, Akademia musi dać dwa Oscary chyba.
4: Też mi się tak wydaje, panu.
0: Kochani, jesteście mistrzami empatii.
2: Nie!
0: I zrozumienia drugiej płci. Gratuluję.
2: Tak.
0: Słuchajcie, wyślijcie nam

0: Let Me Forget You. A jeszcze w tej godzinie we Freakfajcie udowodnię wam jednym prostym przykładem, dlaczego koty są lepsze od psów.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
4: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następne zakupy za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
7: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
8: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
9: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
10: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
8: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: Czyta lektor AI.

0: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
2: Stał też wrześniowe 20-lecie. Stegu Arena, Opole, 18 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Opole, Stegu Arena, 18 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
3: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
4: O reklamie.

Lima minu. To Szangaj w Maloradiu, a we Włoszech media rozpisują się teraz o psie Fulmine. Fulmine jest psem, który został wyszkolony specjalnie do szukania trufli. Wiadomo, sezon jest, można sobie dobrze zjeść, można sobie dobrze zarobić. No ale do lasu, kiedy właściciel go wypuścił, to znalazł nie tylko trufle, ale 270 gramów czystego koksu. No i teraz trwają poszukiwania właściciela tejże leśnej zguby. Widzicie, a kot nigdy by takiego przypału nie sprowadził.

0: Jacka. Poza tobą nic. W Maloradiu tak właśnie podkręcamy tempo. Za chwilę newsy Maloradia. Jeżeli dobrze kątem oka tam zerknąłem, to będzie całkiem słodko w newsach, więc koniecznie zostańcie z nami.
1: A już o 17:00 zagramy
0: Axwell i Bon, Whatever Turns You On. Ten numer zagramy wam punktualnie o 17:00.

0: Reklama. Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
4: Mamo, ten bohater jest dziwny.
5: Nie lubisz go?
4: Lubię i to jest najdziwniejsze.
6: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka w dobie zmian technologicznych i obronnych. Dowiedz się więcej o wyzwaniach, możliwościach i szansach gospodarczych Opolszczyzny. Weź udział w 5. Regionalnym Kongresie Gospodarczym Edukacja i Rozwój, który odbędzie się 23 października w Silesia Centrum Dziedzictwa i Sztuki. Szczegółowy plan paneli, sylwetki prelegentów oraz rejestracja dostępne na www.opolskiedlabiznesu.pl. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
12: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
13: Tak, a co?
12: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
13: Już robię drugą.
12: Na komputer.
13: Już biorę pożyczkę.
12: Na co?
13: Na komputer, moje ty szczęście.
14: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
15: Alior Bank albo nic.
14: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9%.

9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl. Po reklamie.

0: Opolu.
1: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. W niedzielę dzienna sesja house'owa w klubokawiarni Opo. Spodziewajcie się popołudnia z mocnym groove'em, swobodną niedzielną energią, tańcem i bez presji, by udawać, że poniedziałek nie istnieje. To ma być długie popołudnie pełne prawdziwego groove'u. A w kinach nowości, jak to w piątek, Digger to najnowszy film reżysera, który ma na koncie 4 Oscary za Zjawę i Birdmana. Jego najnowszy film to czarna komedia i apokaliptyczna satyra społeczno-polityczna. W roli szalonego teksańskiego magnata naftowego Tom Cruise możecie go nie rozpoznać dzięki charakteryzacji, która początkowo zajmowała 6 godzin, ale podobno Cruise rzucił wyzwanie ekipie, aż udało się skrócić makijaż do niespełna godziny. Film Digger od dzisiaj w kinie Helios Solaris. A jutro ostatnie wydarzenia należące do programu Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy, w tym kino samochodowe na terenie Politechniki przy Pruszkowskiej i film Ministranci jutro o 20.
2: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia. Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Do schroniska dla nieletnich trafił 15-latek, który w szkole pod Radomiem śmiertelnie ranił nożem jedną osobę. Spędzi tam 3 miesiące. To był gorący poranek w warmińsko-mazurskich szkołach. Uczniowie wszczynali fałszywe alarmy. Wszystkie były sprawdzane. Rynek słodyczy w Polsce ma się coraz lepiej, zwłaszcza jeśli chodzi o czekoladę. Dotychczasowi liderzy piwo i wódka spadły na 2. i 3. miejsce. A teraz bez jaj. GUS wyliczył, że w zeszłym roku wyprodukowano w Polsce rekordową liczbę jaj, ponad 14 miliardów. No jemy też rekordowo, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
4: Średnio na głowę jednego mieszkańca Polski przypadło 218 zjedzonych jajek, o 17 więcej niż rok wcześniej.
3: Poprzedni rekord padł 20 lat temu, to było 215 jajek na mieszkańca.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.
2: 17 na zegarach, a we Freak Fight oznacza to tylko jedno. Mamy do Was ważne pytanie. Czego nie mówić u cioci na imieninach? Na literę D. WhatsApp Meloradia, tam się kierujcie. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Czego nie mówić u cioci na imieninach? Na literę D.

Heaven is a place on earth. Tego numeru raczej u cioci na imieninach nie usłyszycie. A czego jeszcze nie chcemy tam usłyszeć? No właśnie. Dzisiaj pytamy, czego nie mówić na imieninach u cioci? Na literę D. WhatsApp Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: To szał z Melo Radio. Call my name. A dzisiaj pytamy, czego nie mówić na imieninach u cioci na literę D. I mamy dwie propozycje od dwóch różnych Łukaszów. Słuchamy.
1: Czego nie wolno mówić u cioci na imieninach na literę D? Do dupy ta załatka.
0: No lepiej rzeczywiście ciosi tak nie mówić, bo on nieładnie.
2: Że dziadek na mnie dom przepisał.
0: Od tego może się zacząć niezła rodzinna drama. A Bartek napisał, do grobu się ciocia nie wybiera? No jeżeli na imprezie jest pizza książula, to może zaraz tak. Czego nie mówić na imieninach u cioci na literę D? Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

chodź ze mną na imieniny do cioci BFF Bambi Anglosia. A właśnie pytamy dzisiaj, czego nie mówić na imieninach u cioci na literę D. Patrycja napisała: dobrze, że w tym roku zamówiła ciocia catering. Nie, no nie można tak, przecież ciocia nad tą miską sałatki jarzynowej ślęczała całą noc. Tomek napisał: dobrze, ciocia wygląda jak na mumie. Musicie się bardzo lubić. Robert z propozycją taką, jakby granat wrzucić w sam środek rodzinnego spotkania. Dobrze, że rządzą ci, a nie tamci. I cały wieczór właściwie poświęcony tylko jednemu. No i jest Janusz, kochany nasz Janusz. Janusz, który napisał: dekolcik, ciociunia ma świetny. Czego nie mówimy na imieninach u cioci na literę D? WhatsApp Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: Neptunika, What If w Maloradiu. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freakfajcie, a dzisiaj pytamy, czego nie mówić na imieninach u cioci na literę D. Dostaliśmy taką wiadomość. Do domu starców cioci bliżej niż dalej. Wszystkiego najlepszego, ciociu Zbigniew. No, z takimi życzeniami to w sumie też bym wolał pójść. Czego nie mówimy na imieninach u cioci na literę D? Odpowiadacie na WhatsAppie Maloradia, odnośnik na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.

0: Zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Z Gangiem Świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka Gangu Zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz winogrona jasne na wagę 4,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
8: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
9: Netto przedstawia.
10: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
11: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
10: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
11: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
10: To może zapraszamy?
11: Dobre!
12: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto dużo dobrego.
13: Za mnie!
14: Cześć, tu Baza!
15: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
16: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
17: I spotkanie z nami na żywo.

0: na eventim.pl.
1: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
2: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
1: Pewne zwycięstwo.
2: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
7: Kogo?
6: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
7: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
6: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
7: Tak, jest posterunkowy Cezary.
6: No, więcej na szkłomazgon.pl.
7: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
6: I Cezary Pazura.
8: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
9: Stał też wrześniowe 20-lecie. Stegu Arena, Opole, 18 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Opole, Stegu Arena, 18 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
10: Padł sprzęt? Zamów w MediaMarkt i odbierz zakupy do 90 minut z dostawą za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt. Wybierz sprzęt, który da Ci przewagę. MediaMarkt.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: Po reklamie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Kidzo i Bledka w Melo. To jest 100 BPM. Dzisiaj pytamy, czego nie mówić u cioci na imieninach na literę D. Dzięki za wszystkie wiadomości. Ktoś nam napisał: dobrze ciocia wygląda. I tak zaczęliśmy się zastanawiać, że to chyba zależy od kontekstu tej wypowiedzi. Jakby powiedział: dobrze ciocia wygląda, no to już trochę gorzej. Piotrek napisał: duży wujek, a taki głupi. No nie można tak do wujka mówić. Zuzia: dawniej jakoś ten dom to ładniejszy się wydawał. No, trochę zapuściła ciocia, tutaj widzę kwiatki nieopielone. No ja dam jeszcze: do dna wujku. No właśnie, wujka lepiej nie uruchamiać.

0: Mam pytanie, Mikołaj. Gdzie jest Iga Dudziuk?
1: To jest dobre pytanie właśnie.
0: Gdzie jest tutaj
1: Iga? Nie jest w pracy właśnie.
0: Ale ja zorganizowałem zastępstwo. Bo skoro Iga nie chciała przyjść, to przyjdzie inna.
1: Widzisz?
0: Ale nie ma na imię
1: Trzeba
0: Iga.
1: Trzeba przychodzić do pracy, bo cię Olek zastąpi inną.
0: Właśnie. Natalisa zaraz przyjdzie. I mam wrażenie, będzie ekstremalnie ciekawa godzina na antenie Melo Radio.
1: I będziecie też odliczać, bo słyszałem, że to follow, co teraz skończy grać, to propozycja też
0: tak
1: jest.
0: Tak jest. A bo wiesz, stary, jak to jest. Piątek jest, mi się już nie chce pracować, bo cały tydzień pracowałem, więc ja sobie wezmę kogoś, kto będzie to robił ze mną.
1: Tak,
0: i
1: żeby
0: będzie
1: ktoś inny popracował.
0: Tak. I jeszcze mi za to płacą, widzisz, jakie to jest niesamowite?
1: Wiesz co, szkoda, że mi mówisz dopiero teraz, jak już kończę.

0: egzamin i 30 zł na następne zakupy za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na ikea.pl.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka. Po reklamie.
3: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
4: Drożej na stacjach paliw w weekend i poniedziałek. Litr benzyny ma kosztować maksymalnie 6,97, a diesla 8,06 zł. Hubert Hurkacz przeszedł do historii. Tenisista po raz pierwszy w karierze ograł legendarnego Serba Novaka Djokovicia.
5: To wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa. No i oczywiście chciałem podziękować wszystkim za wsparcie i za kibicowanie przez cały czas i będę walczył dalej. Pozdrowienia.
4: Hurkacz wcześniej przegrał z Djokovicem 8 meczów z rzędu. Policja we Francji uzyskała 2 zrabowane obrazy Renoira. Są warte nawet 10 milionów euro. Jest praca dla trenera piłkarskiego. Takiej osoby szuka Związek Piłki Nożnej w Ganie. Trzeba tylko wysłać do niego CV.
3: Już miałem lekką nadzieję, Mikołaj, że to jednak u nas.
6: Ale nie.
7: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
8: 30 najmocniejszych numerów. To jest wasza lista hitów. 30 Meloradia. Najgorętsze hity tego tygodnia.
3: Hity gorące, ale też gorąco, no już nie jest.
9: No, to zdecydowanie.
3: Jest mi smutno, bo ja dzisiaj, słuchajcie, musiałem ubrać koszulkę, bluzę i kurtkę.
4: Nie, dajcie spokój.
3: Ja uważam, że to
9: gdzie masz bluzę, przepraszam, bo ja widzę tylko koszulkę.
3: Schowaną, ale lepiej wyglądam bez bluzy, dlatego, bo jak wiadomo, w radiu wygląd się liczy. Mam, no słuchajcie, tak, do was najważniejsze pytanie tego dnia.
4: A propos lata?
3: Co sądzicie o grzybiarzach?
9: Oni mają 100 twarzy. 100 twarzy grzybiarzy.
4: Nie wiem. Nigdy
3: a lubicie
4: nie
3: zbierać grzyby?
4: Nie. Znaczy nigdy nie zbierałam.
9: To nie byłem na grzybach, musimy się wybrać.
3: Super, to widzę, że trafiłem z pytaniem na idealnych ludzi. Ale wiecie, że ten piątek po 18 to jest trochę tak jak grzybobranie? No bo my zawsze znajdujemy te najlepsze okazy muzyczne i my tak sobie tutaj bardzo gramy je i wynajdujemy i szukamy.
4: To ładne porównanie, podoba mi się.
9: Bierzecie grzyby na programie, to nieźle.
4: Że jesteś grzybiarzem.
3: Być może. Nie kontynuujmy tego tematu już dalej. Mikołaj, może miejsce 30 byśmy zagrali, co?
9: Miejsce 30. A to nie jest 27? Nie, to jest spadek. Heaven, Thomas Gray. No, skandal.
3: S jak spadek, S jak skandal.
9: No właśnie.
3: S jak...
9: super...
3: Miejsce 29.
9: Zapraszam do głosowania.
3: Gips PZ Karnawał. Ula, powiedz, że teraz miejsce 28.
4: Teraz miejsce 28.
3: Oj, proszę, jaki news. Ale nisko, no. Lumix i Self-Aware. Co będziecie robić w weekend?
4: Nie wiem, bawić się chyba?
9: Ja będę krzyczał. Ale nie będę krzyczał tutaj na antenie, bo niecenzuralnie będę krzyczał.
3: To jest 30 Meloradia! 27, nowość Alone i Back to Yours.
8: To jest 30 Meloradia. To jest nowe.
3: Tu Pychu, siemano.
10: I've been fighting.

0: Natalistka, na miejscu 25 mamy Tobi Romeo, Fly High.
1: Cześć dziewczyny, i ze mną się nie przywita, no. Tak mi miło po prostu. Natalista u nas. Siemano. Co tam u ciebie?
0: Bardzo dobrze. Jutro mamy występ na roztańczonym PGE Narodowym, więc się troszeczkę stresuję, ale to jest taki pozytywny stres.
1: Okej, czyli gdzieś tam w brzuch lekko dygocze, ale
0: to jest
1: takie pozytywne.
0: To są motylki.
1: Aha,
0: to
1: czyli
0: tak jakby była
1: sposób.
0: Zakochana, no.
1: Okej, myślałem, że tak, wiesz, no nasze nowe studio na przykład zareagowałaś.
0: O, też jest prawda.
1: Słuchaj, nie wiem, czy ty wiesz, na co się piszesz, bo przez całą tę godzinę będziesz musiała ze mną współprowadzić listę hitów.
0: O Boże.
1: I to będzie mocne. No to zróbmy taki mały test. Miejsce 24, masz napisane, co tutaj jest. Możesz spróbować zapowiedzieć.
0: A gdzie jest napisane miejsce 24?
1: A tutaj bardzo proszę, tu ci myszką pokazuję. O.
0: Aha. Let me forget you.
1: Tak jest. To miejsce 24 i nowość w tym notowaniu 30 Meloradia. Za chwilę do Natalisty wracamy.
2: To jest nowe w 30 Meloradia.

0: Chwilę temu zupełna nowość na antenie Melo Radia. W 30 Melo, Warriner i Let Me Forget You. Teraz miejsce 23. No nie debiutanci, bo w liście hitów są już naprawdę bardzo, bardzo długo. Topik i Becky Hi. To Sorry Papi.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Zaraz będą nowości, ale właśnie, a propos Sorry Papi, no to jest to numer, którego tekst jest taki buntowniczy, tak zachęca do emanowania pewnością siebie i to jest chyba cała Natalisa.
2: Dokładnie tak, to jestem tak. Cała ja.
0: Słuchaj, my już tutaj mogliśmy sobie podejrzeć, co się wydarzy jutro i już wiemy to przedpremierowo i wiemy, że to będzie show. Co się jutro wydarzy? Gdzie ty jutro zagrasz?
2: Zagram jutro na Stadionie Narodowym, tak? To jest w ogóle jakieś dla mnie niesamowite. Będę ja, będzie cała moja ekipa, tańcerki, DJ, który będzie jutro moim hype-manem ogólnie.
0: Okay.
2: Więc nie mogę się doczekać.
0: Będzie z pazurem?
2: No oczywiście, że tak. Musi być troszeczkę pazurka.
0: Musi być koniecznie. Czy to jest gdzieś było na twojej liście, żeby tam się pojawić, żeby zagrać na Narodowym?
2: Ja myślę, że to jest na liście każdego artysty, żeby pojawić się na Narodowym, chociaż na chwilę, chociaż trochę. Wiesz, tak samo jak gadam z tancerzami. Zawsze każdy mówi, to jest moje marzenie, żeby zatańczyć na Narodowym, żeby zaśpiewać na Narodowym, więc to też było na mojej liście takich marzeń. Czekam na swój koncert. A
0: też czekamy, mam nadzieję, że będziesz widziała nas w pierwszym rzędzie, jak to już się wydarzy.
2: No to na pewno.
0: Słuchaj, teraz czas na nowość na antenie Melo Radia, bo w piątki wychodzi dużo nowej muzy, o czym ty dobrze wiesz, bo sama tę muzę wykonujesz. Lost Frequencies, Don't Forget About Me, tak nazywa się jego najnowszy numer. To co, posłuchamy sobie?
2: Posłuchamy sobie.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Miejsce 22 On Tonight.
1: I Silva Bumpa. To jest 30 Meloradia. Miejsce 22 już powoli za nami, ale przed nami jeszcze dużo czasu z Natalisą. Mega się z tego powodu cieszę, że
0: Mam nadzieję,
1: się nam spotkać. No ja jestem, widzisz ten uśmiech? On nie jest sztuczny, naprawdę. Słuchaj, muszę cię zapytać o jedną rzecz, powrócić trochę do Królowych Przetrwania. Bo ty powiedziałaś tam zdanie, że masz nadzieję, że po tym programie twoje spektrum fanów wzrośnie, że będziesz miała szersze grono fanów. Tak. Ty to zauważyłaś?
0: Tak, ja to zauważyłam. Oczywiście, że tak. Bardzo dużo dał mi ten program, wiesz, i bardzo dużo ludzi się do mnie, kobiet szczególnie, tak w wieku 30-40 lat odzywa i mówią tak, dajesz Natalka, nie poddawaj się, nie robisz nic złego, jesteś sobą. Też bym chciała mieć taką odwagę, jak byłam w twoim wieku. Więc mega fajnie.
1: To chyba trochę jest tak, że w tym programie nie można udawać, nie? Że ty po prostu taka jesteś.
0: No absolutnie nie można tam udawać. 24 godziny na dobę, podłączony mikrofon, kamery wszędzie, z każdej strony, nie da się udawać.
1: A było coś takiego, że się bałaś na przykład, że jakaś scena zostanie pokazana? Nie wiem, bałaś się chrapać w nocy?
0: Bałam się, że mnie nagrają, że na przykład, nie wiem, ślina mi cieknie, wiesz, po policzku, a ja śpię, co nie, z rańca. Zawsze każdy przychodził z kamerą i bałam się, że właśnie się nie obudzę na czas.
1: A było coś takiego, że jak już widziałaś ten program potem w telewizji, to myślałaś o tym, że jest, czemu to pokazali?
0: Nie wiem, to już były takie ujęcia, że pewnie kilka razy tak miałam, ale wiem, że mogło być gorzej.
1: Okej, czyli w sumie generalnie in plus ten program dla ciebie.
0: Bardzo.
1: No to możemy się spodziewać, że w czymś podobnym jeszcze wystąpisz? Masz coś w planach?
0: Kurde, jak powstanie taki program, który mnie zainteresuje, to jak najbardziej.
1: No to trzymamy mocno kciuki, a teraz czas na miejsce 21 i inne dziewczyny śpiewające po polsku, modelki. Każdy twój ruch to 21 w tym tygodniu.

0: my z wami jeszcze zostaniemy, bo to jest 30 Meloradia. Jak co tydzień w piątek po 18 odliczamy wasze ulubione numery, ale nie co tydzień mam takich gości jak dziś. Natalisa ze mną, raz jeszcze siemano.
1: Cześć.
0: Słuchaj, ja bym chciał ci zrobić taki mały test.
1: Słucham.
0: Co ty sobie słuchasz tak prywatnie?
1: Dobrze.
0: Pokaż mi, jakie masz 3 ostatnie piosenki przesłuchane.
1: Tak?
0: Na pewnej platformie, o której nie możemy mówić.
1: Dobra, moment.
0: Jestem mega ciekawy, co to jest.
1: Ale wiesz, co ci powiem? Dobra, no dobra. Dobra, to będzie Baga. Tak, album o co chodzi.
0: O, dobry
1: musiałam strzał. Musiałam sobie posłuchać. Następnie będzie Shuta Oki.
0: Okej.
1: Bo moja tancerka miała do tego choreografię i sobie musiałam to przesłuchać jeszcze raz. Lubię ten numer ogólnie. I Cardi B, Aha.
0: To jest dobry pik, muszę ci powiedzieć. Nie przeglądałaś, to nie przewijałaś, tylko powiedziałaś 3 ostatnie.
1: No
0: to znasz się na rzeczy. A za chwilę miejsce 19, my też się znamy na rzeczy. W sumie to wy się znacie, bo wy głosujecie. Nowość będzie 3 i ostatnia. Joel Curry, Hannah Bolein, Don't Go Breaking My Heart. To za chwilę.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Wybieram na moją pierwszą konsolę DJ-ską i mam wybraną.
5: 200 są twoje!
4: Dziękuję bardzo.
3: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: A cappuccino też za piątkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A
7: też.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie. Jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rejs liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino. Płyn do płukania. 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
5: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2. Opolskie Innowacje 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
6: Wow, ale mają ceny! Najlepsze! Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
9: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com. Po reklamie. Autopromocja.
10: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
11: Odlatujemy, odlot!
10: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię: no dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
9: Autopromocja. Radio. To jest 30 Meloradia. Wasze ulubione numery tego tygodnia. To jest nowe w 30.

0: 2018 I Like.
1: I Marlon Hofstadt. Kiedyś Kerry Hilson, teraz on zabrał się za ten numer i wyszło mu to świetnie. To jest 30 Mela Radia, ze mną dalej Natalisa i ja ci muszę zapytać o jedną rzecz.
0: Słucham ciebie.
1: Jaka jest taka najbardziej absurdalna, najdziwniejsza plotka, jaką usłyszałaś na swój temat?
0: Ojejku, nie wiem, czy jest taka.
1: Bo ty jesteś raczej taką osobą, no, której mogłyby powstać takie rzeczy.
0: Tak, ale chyba nikt aż tak grubo nie poleciał.
1: Okej, nikt ci nie zapadł tak w pamięć, nie zadarł z tobą aż tak mocno.
0: Nie, albo w ogóle to, wiesz, przelatuje przeze mnie. Jak ja widzę, że coś jest nieprawdziwego, to jakoś to do mnie za bardzo nie dochodzi, nie wczuwam się w to, wiesz?
1: Okej, możesz być taką kontrowersyjną osobą dla wielu osób.
0: Mogę.
1: I nawet stwierdzę, że jesteś, ale chyba lubisz to, nie?
0: Lubię to. Lubię
1: jest w tym coś pociągającego.
0: Jest coś w tym pociągającego. Ja w ogóle bardzo lubię polaryzować ludzi, żeby ktoś się ze mną może zgadzał, może ktoś się ze mną żeby nie zgadzał, żeby ktoś ze mną podyskutował. Lubię to.
1: Okej, to co byś powiedziała, żebym ja się pokłócił z tobą? Masz jakieś
0: nie
1: takie
0: wiem.
1: Pytanie? Pokłóć się ze mną, bardzo proszę.
0: To ty się ze mną pokłóć.
1: Dobrze, twoja muzyka jest nie super i teraz mnie przekonaj.
0: Ja cię nie będę przekonywać, to po pierwsze, słuchaj.
1: Nie, żartowałem.
0: Słuchaj, ty czego chcesz? No, najlepiej się popłakać. Żegnam cię.
1: No i tyle było z rozmowy. Jeszcze wyjdziesz ze studia? Będzie nagłówek na sociale bardzo ładny. Ale muszę cię jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo ty jutro będziesz na tym Narodowym. Jaką masz taki przepis na to, żeby całą noc się dobrze bawić?
0: Być w gronie najbliższych. Zaprosiłam wszystkich najbliższych dla mnie na ten koncert, bo jest on dla mnie bardzo ważny. Przyjeżdża moja rodzina, przychodzą moi przyjaciele, przyjeżdża mój chłopak, więc no...
1: Zaciskamy mocno kciuki.
0: No.
1: I teraz czas na jedną z nowości i numer, który może wlecieć do 30 Meloradia. Jeszcze w liście nie jest, ale być może dzięki waszym głosom w całym następnym tygodniu to się wydarzy, że wleci. Avalon i For Nothing.

0: Tak brzmi piątkowy wieczór w Melo Radio. To jest miejsce 17 w 30 Melo, waszej ulubionej liście hitów. To Colors i Prima Donna. A nasza jasno świecąca gwiazda dalej z nami, Natalisa, siemano.
1: No hej.
0: Słuchaj, no bo skoro ty już przyszłaś tutaj pracować trochę za mnie i współprowadzić ze mną listę hitów.
1: To może jakaś wypłata.
0: Nie, to może jakaś wymiana. Chciałabyś usiąść sobie tutaj i zapowiedzieć numer i go zagrać?
1: Zagrać?
0: Jak prawdziwy radiowiec?
1: A jak się, jak zagrać?
0: No to chodź, to ci pokażę.
1: Klikać?
0: Dawaj.
1: Guzik?
0: Dawaj, dobra, dawaj. Idę. Siadaj tutaj, ja ci teraz wszystko wyjaśnię, kochana. Bierzesz sobie słuchawki.
1: Siadasz. Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Tak jest. Zapowiadasz, co teraz poleci. Ja ci tutaj pomogę, bo jest strasznie trudno, bo to K-Trail i Paco Amoroso. Musisz powiedzieć Sexy Magic. Możesz też powiedzieć wszystko, co chcesz do twoich fanów jakichkolwiek. I klikasz tutaj ten guzik. I to jest tyle.
1: Okej. Które to?
0: 16.
1: To?
0: Nie, nie, nie, tu w ogóle nie patrzysz.
1: A, tu nie patrzę.
0: Patrzysz tu. Patrz. Musisz, no? Miejsce 16, Sexy Magic i klikasz ten guzik.
1: Next?
0: Tak.
1: Dobra. Miejsce 16, Sexy Magic.

0: I to miejsce 16 w tym tygodniu, w 30 Meloradia. Kate Real, Paka Amoroso, Pink Panthers, Fred Again i Sexy Magic. Mam ochotę zadać ci pikantne pytanie, ale nie wiem, czy mogę. Mogę?
1: To moje ulubione.
0: Dobrze,
1: słucham.
0: Słuchaj, czy seks może być magiczny? Jak już tak mówimy, Sexy Magic?
1: Myślę, że może. Oczywiście, okay. Że tak.
0: No to wspaniale, o to chodziło w tym pytaniu. Też tak uważam i a propos piątkowego wieczoru, myślę, że to jakaś tam może być podpowiedź. Nie zachęcamy, tylko przedstawiamy opcję, prawda? Za chwilę miejsce 15 w 30 Meloradia, ale już niestety bez Natalisy, bo Natalisa ucieka.

0: Reklama. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka w dobie zmian technologicznych i obronnych. Dowiedz się więcej o wyzwaniach, możliwościach i szansach gospodarczych Opolszczyzny. Weź udział w 5. Regionalnym Kongresie Gospodarczym Edukacja i Rozwój, który odbędzie się 23 października w Silesia Centrum Dziedzictwa i Sztuki. Szczegółowy plan paneli, sylwetki prelegentów oraz rejestracja dostępne na www.opolskidlabiznesu.pl. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: 30 najmocniejszych numerów. To jest wasza lista hitów. 30 Meloradia. Najgorętsze hity tego tygodnia.
3: No i mamy już 19, a to oznacza, że lecimy dalej z 30 Meloradia, a zaczynamy tę godzinę od gościa, który jest niekwestionowanym rekordzistą w swoim kraju. 14 hitów umieścił na miejscu pierwszym najpopularniejszej niemieckiej listy hitów. No a zobaczymy, czy uda się to mu w Polsce z tym numerem. Na razie nie, bo to na razie miejsce 15, ale kto wie. Robin Schulz i Watermat, Take It Slow. Od tego sobie rozpoczynamy. Tupychu, siemano.

Miejsce 14 w tym tygodniu to Iben i Easy Bizu, All of My Love, a teraz czas na miejsce 13, oczko wyżej, gość, który znów znalazł się w top 100 na liście DJ Magazine. Tym razem na miejscu 17. To Lost Frequency.

0: To miejsce 11.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A jak piątek, jak lista hitów, no to oczywiście kolejna z naszych nowości. No i to będzie naprawdę bardzo mocna sprawa, no bo rozgrzaliście ten numer na TikToku. Oznaczaliście nas, żebyśmy go zagrali. No i my zrobić inaczej oczywiście nie możemy, no bo jak wyłapujemy tak dobre nowości, no to oczywiście, że one na antenę Melo Radia trafić muszą. No słuchajcie, nie ma innego wyjścia. Zasypaliście nas właśnie oznaczeniami, więc musimy to zagrać. No i to będzie bardzo mocna polska premiera od Mata Bukowskiego i Natalii, którzy zresztą sami wam powiedzą o tym numerze więcej.
2: Cześć, tu Mat Bukowski
3: i Natalia.
2: Słuchacie właśnie naszego najnowszego numeru Grawitacja na antenie Melo Radia.
3: Opowiada on o silnym przyciąganiu do drugiej osoby, od którego trudno się uwolnić, nawet gdy próbujemy pozostawić przeszłość za sobą.
2: Serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy.

Whatever turns you on, to Axwell i Bon w Meloradiu. Miejsce 10 w tym tygodniu, a teraz czas zajrzeć co oczko wyżej, a tam numer, który był moim sprzymierzeńcem na tegorocznym Tomorrowland. Wtedy go poznałem i wtedy bardzo mi się on spodobał, no i mam nadzieję, że wasze serca też kradnie. No w sumie już wiem, że to robi, bo jest bardzo wysoko w 30 Melo. Na miejscu 9. Criss Cross Amsterdam i My Oh My. 30 Melo.

0: Neptunika i What If. Jeden z moich ulubionych numerów ostatnich tygodni. I szczęśliwa siódemka.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Ale zanim będziemy odliczać dalej, no to zaglądamy do Los Angeles. Tam tworzą numery duet Arm & Hammer. Tak się oni nazywają. Zaprosili do współpracy Oaks i nagrali numer Fallen. No i posłuchajcie, jak on pięknie brzmi.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Ale to jest dobre. Armin Hammer i Oaks to Fallen. Propozycja do 30 Mela Radia, numer, który wyszedł dziś i od razu słyszycie go u nas w Mela. A za chwilę miejsce szóste i numer, który bardzo wam się podoba, na tyle, że właśnie na nim wylądował. Offenbach i Fall to the Floor.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: promocja. Reklama.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
7: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
8: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
9: Kogo?
8: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
9: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
8: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
9: Tak, jest posterunkowy Cezary.
8: No, więcej na szkłomazgon.pl.
9: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
8: I Cezary Pazura.
10: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
11: Kiciu,
12: a?
11: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
12: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
13: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
12: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
13: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
12: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
14: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
15: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
0: Po reklamie. Autopromocja.
16: Wbijaj

0: i głosówkę na naszym WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Meloradiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
0: Meloradio, podkręcamy tempo, na socialach też. Autopromocja.

0: którym są na czwartym. Armin van Buuren i Sasha. To Everlasting, a na miejscu trzecim naprawdę mocny wzlot, można tak powiedzieć. Z 14 na trzecie w górę. Eli Aux i Lawinia.
1: To jest miejsce trzecie. 30 Meloradia.

0: ale ładnie w górę z miejsca 14 na 3. Eli Oaks. I Lawinia, To Reasons, a na drugim też bardzo mocno w górę. Nawet mocniej, z 16 na drugie. Kygo i Max McKnown.
1: To jest miejsce drugie, 30 Melo.

0: Mocny awans w tym tygodniu. Rozkochał was ten numer i wcale się nie dziwię. Kaigo i Max Magnone to Take Me Back. I to w remiksie od Robina Schulza. Na miejscu drugim. A na szczycie ona. To Oliwka.
1: 30 Meloradia. To jest wasz ulubiony hit tego tygodnia.

Ja się temu wyborowi wcale nie dziwię. Liwka i poza tobą nic. Prywatnie u mnie numer jeden, u was również, bo to miejsce pierwsze w tym tygodniu w 30 Mela Radia i coś mi się wydaje, że nie tak łatwo będzie Liwkę zdetronizować. A za chwilę 20 i lecimy z Biforem przed dobrym Melo. Przypominam też, że po 21 Festiwaland On Air będzie szansa na to, żeby posłuchać seta od jednego z DJ-ów, którzy tam zagrają, no i zdobyć wejściówki na najlepszy Sylwester w Polsce.

0: RMFF Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na mini party, mini parapetówka, bo dzisiaj się przeprowadzamy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Punktualnie 20, no to rozkręcamy bifor przed dobrym melo. Przekąski macie? Jakieś ubrania, fajny ficik przygotowany? O muzę ja zadbam. Tu Pychu, siemano, John Summit, All The Time. To na początek.

Iben i Easy Bizu. To All of My Love. Tak brzmi piątkowy wieczór w Melo Radio. To jest Bifor przed dobrym Melo, 20:10 na zegarach, a jak Bifor to oczywiście przypominamy numery sprzed lat. Ja bardzo lubię wam je wynajdywać, no i przypominać takie rzeczy, które warto sobie odkurzyć. No a teraz będziemy to robić z rokiem 2007 i numerem gościa, który po raz kolejny z rzędu został ogłoszony najlepszym DJ-em świata według rankingu DJ Magazine, to David Guetta. No i zanim on zaczął zapraszać gwiazdy światowego formatu popu do swoich numerów, takie jak Sia czy Rihanna, to zapraszał tego gościa. I to właśnie dzięki jego wokalowi jego największe hity odniosły tak ogromny sukces. Chris Willis i David Guetta. Rok 2007 brzmiał właśnie tak. To Love Is Gone.

0: ale ja lubię ten numer, a szczególnie jego końcówkę. To Rockabye, Clean Bandit, Sean Paul i Anne-Marie w Meloradio. To znacie, a teraz czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Ale dobra, zróbmy sobie taką spontaniczną akcję, bo ja wiem, że piątkowy wieczór już pewnie macie zaplanowany, ale jutro to kto wie, a ja mam podwójną wlotkę. Jedną i drugą, dwie. Na jutrzejszy koncert Guziora w Zabrzu, no na pewno tańczyliście wielokrotnie do jego numerów na różnych imprezach, możecie to też zrobić na jego koncercie. Kto chce się tam pojawić, no to niech da mi znać, z kim najlepiej się imprezuje i dlaczego. Macie może taką osobę wokół siebie, no i wysyłajcie głosówki na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. A ja teraz gram nowość od PNAU, czyli grupy, która chyba bardzo lubi zmiany, no bo 10 ponad ładnych lat temu nagrali numer Changes, tym razem nagrali kawałek Change. No to gramy i zobaczymy, czy wam się spodoba.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Wielki hit. Sorry Papi, tak podkręcamy dla was tempo. To jest Bifor przed dobrym Melo. 20:33 na zegarach. No, uczucia mogą być różne, można przepraszać, ale można też robić inne rzeczy, takie na przykład na zgodę, i o tym sobie zaraz porozmawiamy, bo teraz przypominamy kolejny numer, tym razem z roku 2013 i goście, który nazywa się Clady. No i poza tym, że dobrze robił muzę, no to też trenuje taniec towarzyski. Ja w sumie robił to w młodości. No ale taka sztuka też się przydaje, bo na przykład w teledyskach dobrze to wygląda, możecie sobie to zobaczyć zresztą. I ten numer, i teledysk jest, oj, cały wypchany różnymi uczuciami. Najpierw było Sorry Papi, a po Sorry Sexy. Sexy Papi.
1: Yo no estoy bien hoy.
2: Vamos para el cuarto.
1: Déjame, mi amor.
2: Por

0: klasyk. Kaskada i Evacuate the Dance Floor w Melo.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A ten numer, który mam dla was, to będzie naprawdę mocna ciekawostka. Armin van Buuren, on powraca, Funk Tribu mu pomaga, no i powstał tak oto numer Nirvana. I brzmi on naprawdę mocno, no piątkowy wieczór z tym numerem będzie jeszcze lepszy. Posłuchajcie.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

To jest Gifford przed dobrym Melo. To tu Jamo Vice i Mahan i Lonely, numer z roku 2020. Takie perełki wam przypominamy w Biforze. Został on stworzony na początku pandemii, w czasie, kiedy byliśmy odizolowani od świata. No i właśnie to jest taki hymn przeciwko samotności w czasie pandemii i różnych kwarantan. No i to właśnie nim kończymy Bifor przed dobrym Melo, ale za chwilę 21 i zaczynamy Festivaland On Air. Specjalny program na antenie Melo Radia. Będzie set od jednego z DJ-ów, którzy na tegorocznym Festiwalandzie zagrają. Melo.

0: Autopromocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
6: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
7: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
9: Bo nie mam żadnych objawów.
10: Bo nie mam czasu.
11: Bo boję się diagnozy.
12: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
13: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
8: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
16: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
17: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
16: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
18: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
16: Sposób na Twój dobry dzień?
17: Mamy to w Lewiatanie.
18: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
19: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: O reklamie.

0: 21. Jest piątek, odpalamy kolejny Festiwaland on Air. 31 dzień grudnia. To właśnie wtedy będzie najlepszy Sylwester w całej Polsce, w stolicy naszego pięknego kraju, Festiwaland. No a zagrają tam naprawdę masa gwiazd, między innymi gość, który stworzył nam seta na dziś. Zaraz powiem kto to, ale wcześniej to powiem, że mam dwie podwójne wlotki na tegoroczny Festiwaland. Żeby je zgarnąć, no to wystarczy, że wbijecie na WhatsAppa Meloradia, no i napiszecie mi, jaki numer jest tym, który chcecie usłyszeć w trakcie całego Festiwalandu najbardziej i dlaczego. Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.
1: Festiwaland on Air w Meloradio.
0: A gość, który stworzył dzisiejszego seta, to ktoś, kogo znacie z numeru Sandstorm. Darude i jego set już teraz. To Festiwaland on Air w Meloradio.

To jest Festivalant On Air, program, w którym gramy wam sety od DJ-ów, których usłyszycie na tegorocznym Festivalandzie, czyli najlepszym sylwestrze w całej Polsce. On odbywa się w Warszawie i to już jest kolejna jego edycja, kolejna pod szyldem również Meloradia, na którą was gorąco zapraszamy, no bo tam się naprawdę będzie działo. Masa DJ-ów i polskich, i zagranicznych. No między innymi DM, Skytech, Lucas and Steve, czy między innymi Darut, którego seta słyszycie teraz. Oni tam się pojawią, a ja mam dla was dwie podwójne wlotki na tegoroczny Festivalant. Jeżeli chcecie je zgarnąć, no to napiszcie mi, na jaki numer najbardziej czekacie, jaki chcielibyście usłyszeć i dlaczego. Czekam na głosówki na WhatsAppie Meloradia, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl, a teraz dalsza część seta od Darut.

0: Fantastyczny jest ten set. To Darut w ramach Festiwal Anton Air, gość, którego usłyszycie w tym roku na Festiwalandzie, na najlepszym Sylwestrze w całej Polsce, w całym kraju. No i ja mam dwie podwójne wlotki na właśnie Festiwaland. Jeśli chcecie je zgarnąć, to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia i dajcie mi znać, na jaki numer najbardziej czekacie. No i w sumie to już jedna tylko została, bo jedną podwójną dostaje Maciek.
1: Siemano.
0: Elo.
1: Wiem, że Skytech będzie na Festiwalandzie i jakby można było na tym imprezie usłyszeć Panie z pasterzem moim, to po prostu rozniosłaby się cała ta sala, dlatego musi to być i...
0: Maciek, obiecuję, że poprosimy Skytecha, no i ty go też zobaczysz, no bo podwójna wlotka na Festiwalant w tym momencie trafia do ciebie. To jest Festiwal Anton Air, jeszcze jedna taka podwójna wlotka czeka, a ja czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Melo, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. A teraz wracamy do seta, to Darut w Meloradio.
2: Tu jest Festiwal Anton Air w Meloradio.

0: To jest Setot Darut w ramach Festivaland on Air, czyli programu, który przygotowuje was na najlepszą noc tego roku, czyli Sylwestra, którego mam nadzieję spędzicie razem z nami właśnie na Festivalandzie w stolicy naszego pięknego kraju. Mam jeszcze jedną podwójną wlotkę na właśnie tegoroczną edycję i właśnie ją rozdaję naszej kochanej Beacie, która wysłała głosówkę na WhatsAppie Meloradia. Na jaki numer najbardziej czekasz?
1: No hej, ja odnośnie tych dwóch wlotek na Festivaland powiem szczerze, że moim największym marzeniem to jest usłyszeć Diem w jego tak naprawdę jakimkolwiek utworze, ponieważ uwielbiam typa. Chodzi oczywiście o Daniela Majewskiego i nie mogłabym odmówić sobie, nie jadąc po prostu na tak wielką imprezę. To jest po prostu moje największe marzenie, zobaczyć go za konsolą.
0: I to się, Betty, stanie, bo właśnie w tym momencie dostajesz podwójną wlotkę na tegoroczny Festivaland. Będziesz się świetnie bawiła, to ci mogę na pewno powiedzieć i zapewnić. No między innymi do tego gościa. To Darut w Mela Radio i dalsza część jego seta.
2: Tu jest Festivaland on Air w Meloradiu.

to jest prawdziwa muzyczna petarda. Set od Darut w ramach Festiwaland On Air. Przypominam, Festiwaland to impreza, która odbędzie się już 31 grudnia. Meloradio was na nią gorąco zaprasza. No mamy nadzieję, że wpadniecie i słuchajcie już za tydzień po 21. kolejnej części Festiwaland On Air, bo będę miał dla was kolejne wlotki na to wydarzenie. I naprawdę dobry, świetny set kolejny.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Torebka, która jest mi bardzo potrzebna na studia, ponieważ jak wiadomo, trzeba zabrać bardzo dużo rzeczy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Super, dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może

0: Browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Ja nie mam nic.
2: Ty nie masz nic.
3: On nie ma nic.
1: To razem właśnie mamy tyle.
3: W sam raz tyle.
4: Żeby założyć wielką fabrykę!
5: Ziemia obiecana. Słynna powieść Władysława Reymonta na deskach Kochanowskiego. Zapraszamy do teatru. Bilety do kupienia w kasie teatru oraz na www.teatropole.pl.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Po reklamie.

0: promocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.

0: Napędzamy tempo. Autopromocja. Reklama. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: O reklamie. Autopromocja.
2: Możesz płacić telefonem, gadać

0: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
0: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30.
0: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.
2: Autopromocja. To jest Meloradio.
3: This is how good music can feel. The Klepcast. Brought to you by Klepto.

0: i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Dołożyłbym do namiotu, żeby pojechać razem z dziewczyną na wyjazd na rybę.
2: Szybka kasa od Meloradia w tym momencie trafia do ciebie.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.